0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: W Koninie poranek zapowiada się z przewagą chmur, ale nie zabraknie też chwil ze słońcem. Temperatura będzie sięgać około 16 kresek, więc całkiem przyjemnie. Wiatr będzie łagodny, a ciśnienie stabilne. W miarę upływu dnia termometry pokażą nawet 23 stopnie. Jutro również niebo będzie częściowo zachmurzone z przebłyskami słońca, a temperatura maksymalna osiągnie 23 stopnie. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz kierowanie gróźb karalnych. Takie zarzuty usłyszał były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Łęcznej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna trafił już na 3 miesiące do aresztu, grozi mu dożywocie, a sprawę śledzi Bartek Ważny.
3: Chodzi o zdarzenia z ostatniej niedzieli w powiecie łęczyńskim. 47-latek wdał się w kłótnię z kolegą swojego syna. Następnie oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Uniemożliwił potem także ugaszenie płomieni. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, kłótnia miała rodzinny charakter. Ofiara ataku walczy o życie.
4: Mężczyzna znajduje się w chwili obecnej na oparzeniówce w szpitalu w Łęcznej. Jego stan jest bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie.
3: 47-latkowi z Łęcznej grozi teraz dożywocie. Mężczyzna został już także wyrzucony z szeregów 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
2: Jeździsz na hulajnodze i nie masz 16 lat, obowiązkowo załóż kask. Dzisiaj w życie wchodzą nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo. Tylko na Mazowszu w tym roku doszło do 82 wypadków, mówi Paulina Wołczyńska z Policji w Radomiu.
5: Od długiego czasu obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej tych zdarzeń niż w roku ubiegłym. Jest to bardzo duży wzrost. Do najczęstszych przyczyn należy oczywiście nadmierna prędkość.
2: Za brak kasku dziecka opiekunowi grozi 100 zł mandatu. Lublin chce mieć najpotężniejszy komputer w kraju. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej stara się o zakup komputera kwantowego o dużej mocy. Zdaniem ekspertów mógłby on przyciągnąć światowych naukowców i zgromadzić wokół siebie nawet kilkaset startupów. Przedstawiciele lubelskiej uczelni już prowadzą na ten temat rozmowy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami.
6: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
7: Sport.
2: Jan Urban zapowiada kolejne zmiany w składzie. To w dzisiejszym towarzyskim meczu z Nigerią. Nowe twarze zobaczyliśmy już w przegranym sparingu z Ukrainą, mówi selekcjoner reprezentacji.
8: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. No to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
2: Od pierwszych minut mają jednak zacząć też liderzy. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński. Początek meczu na Narodowym o 20:45.
6: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
9: Słyszał kolega? O. Ile zmian?
10: Ile zmian?
9: No, zmiany. Tak selekcjoner mówi, że będą zmiany. Będzie dużo zmian dzisiaj.
10: Dużo zmian?
9: Z meczu na... A tylko jedna jest stała.
10: A po co tu zmieniać?
9: No właśnie, co to... A na co to komu? No.
10: Czy to coś zmieni?
9: No, czy to nic nie zmieni, no. Kobiety też. Może zmienić, ale kobiety nie zmieni.
10: Kobiety grają. Pierwszy set 25-20, drugiego grają.
9: W ten sposób. Ty panie podglądasz
10: z rana. Panie podglądam
9: teraz. Ładnie się środa zaczyna.

0: Adrenalina.
1: I od razu tak jakoś serduszko bardziej się cieszy, niby widzisz środę, ale wiesz, że to już jest weekend.
2: No słuchajcie, dotrwaliśmy, ale to było wymagające, prawda? Dwa dni i weekend. A czy życie nie powinno tak wyglądać właśnie?
1: No nie każdy będzie miał ten weekend, niektórzy w piątek jednak do tej roboty pójdą, ale to nic. To i tak dzisiaj, jeśli tak jest, to macie dziś jednodniowy weekend, a później jeszcze dwudniowy. Więc tak, w sumie dwa weekendy dni w tygodniu to i tak jest super.
2: Ale coś mi tu zgrzyta.
1: Co ci zgrzyta?
2: Coś mi tu nie pasuje.
1: Co ci nie pasuje?
2: No bo jednak żyjemy w Polsce.
1: No.
2: A my wszyscy od lewa do prawa tylko weekend, weekend, weekend. To po angielskiemu jest.
1: A, żebyś chciał po polsku?
2: No pewnie.
1: Ale jak po polsku powiedzieć weekend?
2: To nie brzmi swojsko.
1: No bo po polsku w dosłownym tłumaczeniu weekend to jest koniec tygodnia. Znaczy tygodnia koniec w zasadzie, bo to week to tydzień, end to koniec, tak? No. Czyli tygodnia koniec. Jak to brzmi?
2: Kończymy po angielsku, zaczynamy po polsku, nie? Wstajesz rano w poniedziałek i mówisz o... I tutaj słowo na K, prawda?
1: No. Na przykład.
2: No. A weekend jest jednak po angielsku. To ja mam propozycję. Jako że z racji przedłużonego weekendu, poszukajmy jakiegoś innego wyrazu, który by to określił, nie? Jakiejś innej nazwy,
1: też tak ładnie, żeby to było, nie?
2: Swojsko.
1: Swojsko
2: po
1: ładnie.
2: Po polsku. Jak nazwać weekend, żeby to nie był weekend, tylko co? No i w ogóle jak się mówiło na weekend, zanim się angielski pojawił w Polsce?
1: Właśnie. Ciekawe, jak mówili na weekend, zanim był weekend.
2: No. Zapraszamy starych takich ludzi, którzy to jeszcze pamiętają również. 7268268826 albo Messenger.
1: Ale powiedziałeś starych, dojrzałych.
2: Nie no, stary. No, no. SK2. Przyjaciel. Tak się mówi.
1: A, mówię w sensie, że przyjacielu.
2: Stary, przyjaciół oczywiście.
1: Stary, no, stara, zadzwoń. No. 7268268826 lub Messenger. Jak się mówiło na weekend, zanim angielski wpadł
2: Zgradł
1: do Polski?
2: To słowo, tak, no.

0: całą orkiestrę symfoniczną musiała chyba Bletka zatrudnić.
1: A to nie jest tanie.
0: Jak tam na smyczkach grają, jak tam w ogóle i tego, i tamtego, i no to, to nie, nie było tanie przedsięwzięcie. Ona to wszystko dla was, drodzy słuchacze, żebyście mogli zaliczyć utwór Bletki do najlepszych polskich hitów, włączyć Radio SK2 i posłuchać sobie Bletki na 16 minut po 6.
2: I powiem wam szczerze, że jestem w szoku. Tyle telefonów było, że dużo nie zdążyliśmy pomysłów. Tak, dużo pomysłów.
0: Od czegoś trzeba zacząć. Od czegoś trzeba zacząć. Oliwka z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Twoja słodka propozycja, żeby inaczej rodzimie nazwać weekend, to...
3: To dwudzionek, moi drodzy.
0: Dwudzionek! Bardzo ładnie.
2: Jestem w szoku, ponieważ jest to kwintesencja polskości. To
0: po
2: jest
0: słowiańsku.
2: Po słowiańsku. Mówisz dwudzionek i widzisz Siemomysła i...
0: Widzisz, jak wschodzi słoneczko.
2: I Witowysła jakiegoś i innego sła.
0: W sobotę wschodzi słoneczko i wiesz, że masz wolne. I w niedzielę też wschodzi słoneczko i wiesz, że masz wolne. Tutaj jedyny dysonans mi się pojawia, kiedy jest dłuższy weekend, ale to zawsze można dodać trzydzionek, czterodzionek,
2: albo
0: prawda?
2: Dwa razy dwudzionek. Prawda?
3: Dokładnie. Od razu jak miło brzmi.
0: Bardzo tak. Miło brzmi, od razu lepiej się będzie żyło w takie wolne dni.
2: Oliwia, czy ty dziś będziesz miała ten dłuższy dwudzionek teraz?
3: Tak, owszem, dzisiaj ostatni dzień pracy i potem widzimy się w poniedziałek.
0: Czyli o dwa dni masz dłuższy dwudzionek.
3: No to możemy powiedzieć, że tym razem jest to wyjątkowo czterodzionek. Nikt cię nie obrazi.
0: Czterodzionek. I słychać od razu jaka radość w głosie, że ten czterodzionek się zbliża,
3: prawda?
0: Nie?
2: Gratulujemy ci w takim razie czterodzionku. Nie każdy ma takie szczęście.
0: Nie każdy, więc dobrze, do szczęśliwych należysz. Pięknego czterodzionka.
2: Czterodzionek.
3: Dzięki, pozdrawiam.
2: Pozdrawiam
0: bo czworo
2: również?
0: To będzie pak w czterodzionek na przykład, prawda?
2: A jak będzie 6 dni?
0: To sześcio.
2: To tak. Sześciodzionek.
0: Sześciodzionek też by było ładnie. Oliwka, wysyłamy do ciebie prezenty od radia. Włączamy sekretarkę. Zapraszamy bardzo serdecznie. 726-826-826 lub Messenger.
2: Tak, dzisiaj szukamy nazwy dla weekendu. Takiej naszej, polskiej, swojskiej nazwy.
0: Rodzimej. SK2. I okraszmy to hasłem dobre, bo polskie.

0: rozśpiewani w drodze gdzieś. Nie wiem, czy do pracy, czy już na długi czworodzionek. Jak to było? Czterodzionek?
1: Czterodzionek, czworodzionek. No niektórzy dwudzionek będą mieli.
0: No, ale niektórzy trzy, no bo jutro na pewno wolne. No w święto to święto, tak?
1: No.
0: A potem jeszcze sobota, niedziela.
1: No ale jest jeszcze ten piątek, prawda, taki... Tak nic pomiędzy. Głuchy, nic pietruchy, no tak, no. Trochę tak tego. Kto nie wziął wolnego, ten będzie musiał się bujać do pracy.
0: Albo może szef dał, może dał. Nie wiesz tego. Nie wiesz, nie
1: znasz
0: wiesz.
1: Szefa, który daje?
0: Nie znasz takiego szefa, ja wiem, może nie znasz, ale może jest taki szef, co dał.
1: Jak taki szef jest, co dał, to dajcie mi znać.
0: Dajcie na miary na tego, tak, na tego szefa. Dobrze, przed nami na pewno w ten długi czworodzionek.
1: Opole.
0: Opole.
1: Czyli święto polskiej muzyki.
0: Jak u nas cały rok.
1: Oczywiście, że tak. No i gwiazdy się pojawią w tym Opolu. I jest taki tytuł na pierwszej stronie Super Expressu. Gwiazdy roztańczą Opole.
0: Ciekawe, czy to chodzi o Rafała Adamczaka i Łukasza Zduńczyka, którzy będą tam w naszym studiu Eski 2.
1: Ja tam nie chcę nic mówić, ale ja widziałem, jak Rafał wywija na parkiecie.
0: Ja widziałem, jak Łukasz kręci nóżką.
1: Ja widziałem, jak Rafał też czymś kręci, więc to może być to, bardzo to zmysłowe może być przeżycie.
0: To może być o nich. W ogóle, jeśli wybieracie się do Opola, to pamiętajcie, że tam będzie nasze studio, będzie można nas odwiedzić, a nam by było bardzo z tego powodu miło. SK.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
4: Najlepsze. Bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych Granity i Slushy Silvercrest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni. 899 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Dziś rano w Koninie temperatura wyniesie około 18 kresek, a niebo zasnują ciemne chmury. Choć ciśnienie będzie stabilne, to niebo nie będzie zbyt przyjazne dla miłośników słońca. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie, ale nie zapomnijcie o parasolach, bo wieczorem spodziewamy się deszczu i temperatura spadnie do 21 stopni. Mimo wszystko jakość powietrza pozostanie w normie. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 Konin kolejne polskie hity.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: 6.30, newsy SK2, Anna Łowocka. Od dziś trudniej zredukować punkty karne. Część z nich dotycząca najpoważniejszych wykroczeń nie będzie dało się usunąć z konta, idąc na specjalny kurs. Przypomnijmy, że limity to 24 punkty i 20 dla świeżego kierowcy. 24-letnia Klaudia jest już w drodze do domu. Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z matką i lekarzami leci do Polski. Jak poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, za kilkanaście godzin chora dziewczyna trafi tu w ręce naszych najlepszych lekarzy. Idziesz w Tatry w czasie długiego weekendu, zabierz sprzęt zimowy, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu. Według prognoz długi czerwcowy weekend upłynie w górach w deszczu i burzach.

0: Ej!
1: Co?
0: No, ej, oni tam na koniec. Ej! Ej. Metzner i Gotham. 22 minuty do 7.
2: Dziewiąte miejsce naszej gorącej polskiej dwudziestki. Jako, że zbliża się dwudzionek, czterodniowy dwudzionek, no to zachęcam was do tego, żebyście głosowali, bo jutro raczej na was nie... My przynajmniej nie będziemy was zachęcać, więc dzisiaj musimy was zachęcić do tego, żebyście
0: jeszcze
2: oddali...
0: bardziej.
2: Dwa razy więcej głosów.
0: Tak,
2: a dlaczego by nie?
0: Szczególnie, że piątkowa gorąca polska dwudziestka będzie wyjątkowym programem, bo będzie poprowadzona przez Łukasza Zduńczyka z Opola.
2: A, to tym bardziej. Posłuchajcie, on w drodze do Opola nie może się nudzić. No. To nie ma tak, że on sobie...
0: będzie na festiwalu. I będzie tam studio specjalne SK2 i on stamtąd poprowadzi na żywo listę przebojów.
2: Tylko jak oni będą jechali do Opola, to ja znam Łukasza. Łukasz sobie weźmie, odpali jakąś konsolkę, jakąś grę na telefonie, jakieś coś tam. A nie ma tak łatwo, niech liczy te głosy.
0: Niech liczy. Klikajcie, wchodźcie na sk2.pl i zagłosujcie na swoje ulubione utwory, żeby to się wszystko pozmieniało. Ten Mencer to który był?
2: Dziewiąty.
0: Metzner, przepraszam pana Metznera, przejęzyczyłem się.
2: To mi się z Mencenem wszystko kojarzy teraz ostatnio.
0: Troszkę tak.
2: No, to zakładamy Konfederację w takim razie. Tyle Konfederacji w Polsce, że jeszcze jedna, to wiesz.
3: SK2.
2: Śmiało można.
0: I płynie w nas gorąca krew od razu, jak mówisz to słowo.
2: To jak gorąca, to trzeba ugasić. Masz gaśnicę?
0: Bam już teraz.

0: No i już mamy tylko 11 minut do godziny 7 przed nami. No i właśnie. Co przed nami?
1: No przed nami właśnie te inne nazewnictwa na weekend. No. Weekend to jest tak
0: dziś
1: bardziej...
0: nie używamy słowa weekend, dobra?
1: Ej, my? Zrób,
0: tak.
1: No zrób, a jak tak. Inaczej wytłumaczymy, że inne słowo na co?
0: A no tak.
1: No dobra, musimy. Tylko...
0: Jarzobek.
1: Okej, okay, dobra, tylko się. Raz. W sensie, normalnie zazwyczaj mówimy weekend, ale chcieliśmy polskiego zamiennika takiego, nie że koniec tygodnia, bo tak poważnie brzmi, tylko jakiegoś innego.
0: Oliwia
1: poszukać.
0: Zaproponowała piękne dwudzionek, ale mamy kolejne telefony na 7268268826.
1: Inaczej, weekend to...
2: Laba. Gdy będziemy mieć wolne, będziemy...
1: Labę.
2: Będziemy labę.
1: Labę. Laba. Czyli tak jak od szkoły zawsze była laba, no to też mogłaby być.
0: W szkole to była laga czasami.
1: Laga na Robert. To dzisiaj też będzie laga na przykład.
0: Tak? Ada napisała na Messengerze, bo przez Messenger też można się z nami skontaktować. Na weekend można powiedzieć dwudniówka albo wytchnica.
1: Wytchnica, też ładnie, ładnie też prawda? Tak słowiańsko, jak ja jest z Wiedźmina jakiegoś, jak potwór z Wiedźmina, wytchnica i trzeba z nim walczyć przez całą wytchnicę i popijać dwudniówką.
0: No, ale Halina...
1: Bo to brzmi jak nalewka.
0: Halina, u mnie się mówiło, że jest sobota wolna, czyli pracująca, a niedziela to po prostu niedziela.
1: Aha,
0: widzisz?
1: Tak po prostu.
0: To proste rzeczy. Proste rzeczy są najlepsze.
1: Jedno jest pewne, wytchnica, dwudniówka, dwudzionek, laga, nie, laba.
0: Laba.
1: Laba, laga też. Wszystko jest dzisiaj środa, więc zaczyna się...
3: Teraz!
0: Weekend. A laba to chciałem powiedzieć, że brzmi jak lawasz. Więc laba popita dwudniówką...
1: Zajedzona lawaszem.

0: Nie ma jak w domu, to w ogóle o tym ta piosenka.
1: Pytanie, u kogo w domu, bo to jest ważne.
0: No, właśnie, może kiedyś się chodziło do kolegi na komputer.
1: Prawda?
0: Na przykład, prawda?
1: A teraz, nie ma gdzie wyjść.
0: Teraz nie stać cię na dom, bo musisz brać kredyt hipoteczny. Znaczy, to nie jest twój dom, to jest dom banku.
1: Posłuchajcie, takie tutaj mamy filozoficzne
0: zagwozdki. Ale poważnie się zrobiło i taka cisza się zrobiła.
1: Trzy minuty do siódmej.
0: Mam plus. Rusza sezon kąpielowy w Polsce, więcej o tym w newsach, nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Dzisiaj w Koninie poranek przywita nas pełnym zachmurzeniem, a temperatura wyniesie około 17 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o gorsze samopoczucie. Wiatr południowo-wschodni, ale na szczęście lekki, dlatego nie będzie przeszkadzał w codziennych obowiązkach. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, a wieczorem spodziewamy się regularnych opadów deszczu i spadku temperatury do 21 kresek. Zaraz w SC2 newsy, więc zostańcie z nami.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Jest 7 news SK2 Anna Łobocka. Szczyt absurdu, tak Patryk Jaki komentuje wniosek o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura Krajowa wystąpiła z takim wnioskiem do Parlamentu Europejskiego. Chce Jakiemu postawić zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
7: Sprawa dotyczy czasu, kiedy Jaki pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości i sprawował nadzór nad służbą więzienną. Według śledczych miał bezpodstawnie i bezprawnie mianować zastępcy dyrektora Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej. To absurd, komentuje europoseł.
8: Ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport.
7: Zdaniem prokuratury, Jaki bezpośrednio utworzył możliwość bezpodstawnego awansu, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
9: Stanowisko zostało specjalnie dla tego funkcjonariusza utworzone.
7: Europoseł nie może zrzec się immunitetu, dlatego tą kwestią zajmie się najprawdopodobniej już niedługo Parlament Europejski.
6: Rząd przyjął pakiet ustaw, które wzmacniają ochronę dzieci. Chodzi o bezpieczeństwo w sieci. Przepisy ograniczają dostęp nieletnich do pornografii oraz przyspieszają usuwanie nielegalnych treści. Będzie też zakaz korzystania z telefonów w szkołach podstawowych, mówi premier Donald Tusk.
10: I rodzice i nauczyciele solidarnie powinni mieć takie narzędzie w postaci prawa, przepisu. Po prostu jest zakaz. Jedynym naszym celem jest chronienie naszych dzieci przed uzależnieniem.
6: Zakaz korzystania z telefonu w szkole ma wejść w życie już 1 września. W Polsce rusza sezon kąpielowy. Zanim wybierzemy się nad wodę, warto sprawdzić, czy dane miejsce wypoczynku jest bezpieczne i dopuszczone do użytku. Pomocne informacje są w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Znajdziemy tam też interaktywną mapę, mówi Agnieszka Jankowska z warmińsko-mazurskiego sanepidu.
11: Jeżeli znacznik pali się na szaro, to znaczy, że kąpielisko zostało jeszcze nieotwarte. Jeżeli znacznik pali się na zielono, to znaczy, że kąpielisko już jest otwarte, jakość wody jest dobra i możemy korzystać z kąpieli. Natomiast jeżeli znacznik pali się na czerwono, to znaczy, że coś niewłaściwego dzieje się z jakością wody, została wieszona czerwona flaga i kąpiel jest zakazana.
6: Sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września.
12: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: Maja Chwalińska zagra dziś o kolejny historyczny wynik. Polska tenisistka już sprawiła ogromną sensację podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Dotarła do ćwierćfinału, w którym zagra Anna z Anną Kalińską.
13: Na pewno trzeba uczciwie powiedzieć, że to Anna Kalińska będzie faworytką tego starcia, ale po tym, co już Maja pokazała w tym roku w Paryżu, no to kogo ona ma się tutaj obawiać? No ona po prostu wychodzi i gra swoje. No.
6: Ocenia redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer. Początek meczu Chwalińskiej z Kalińską o 11.
12: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
14: Ale póki co Polki cały czas w Lidze Narodów grają z Belgią.
15: A ty
14: i mamy...
15: cały czas podglądasz,
14: tak,
15: no.
14: Podglądam nasze biało-czerwone orlice.
15: Się żona weźmie za ciebie.
14: Cicho, 1-1 w setach, a trzeci set trwa i jest 23-22 dla naszych.
15: A to nie ping-pong jest?
14: No trochę piłeczkę się robi jak ping-pong, taki większy ping-pong.
15: Bo ja z daleka patrzę, nie?
16: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: Tylko zamiast paletki masz rękę, jak ci sieknie taka nasza Polka. O, i za te słowa to...
15: A Polka potrafi.
14: Ignorancie.

0: A ja bym też chciał. Ja bym też chciał przeskoczyć każdy mur. Nie zawsze to się udaje. W moim przypadku to by była raczej porażka, a nie sukces. Ja mury lubię obchodzić.
1: Obchodzić.
0: Bo dla mnie mury są za
1: wysokie. A chiński? To z ile kroków byś zrobił?
0: Trudno. Trudno.
1: Dobrze, dobrze, trudno. Dobrze. Ty się ostatnio chwaliłeś, że codziennie masz powyżej 10 tysięcy, więc może rzeczywiście mówisz prawdę.
0: 100 lat i obejdę mur chiński dookoła.
1: Nie wnikamy.
0: 11 numer, jeżeli chodzi o naszą polską gorącą dwudziestkę, to dzisiaj jest LOR i do tego was zachęcamy, żeby wejść na sk2.pl i zagłosować.
1: Ale już zachęcaliśmy dzisiaj.
0: Ale ja chcę jeszcze raz, dlatego że sobie za punkt honoru dałem to, żeby Łukasz Zduńczyk nie pojechał do Opola i żeby się w trasę nie nudził, tylko żeby liczył na paluszkach, ile co na co przyszło. I tak teraz mój wzrok padł akurat na numer 11. A jeżeli chodzi o inne piękne rzeczy, to na przykład polski astronauta Sławomir Szuzański-Wiśniewski oraz jego żona pochwalili się ostatnio czymś pięknym.
1: Tutaj doczekali się dziecka. To już tam najpierw było, że kilka miesięcy temu chwalili się, że będzie tutaj tego.
0: Jest!
1: Teraz jest. To stanowi na mediach społecznościowych. No. Ledwo z kosmosu wróciła już taka nieziemska informacja, proszę bardzo.
0: Zejdzie na Ziemię jako drugiej w nocy, małemu się uleje, popuści i zgłodnieje i to wszystko naraz.

0: 19 minut po godzinie 7. Najlepsze polskie hity to u nas, to w Radiu SK2. Za chwilę grupa Sun & Grace. Tuż przy początku długiego weekendu, który dzisiaj zastępujemy innymi sformułowaniami. Jak po polsku powiedzieć weekend, żeby to nie było koniec tygodnia, tak twardo, brzydko?
1: Ja myślałem, że się nie da, ale okazuje się, że się da.
0: Da się. Są propozycje z Messengera.
1: Monika, proszę bardzo.
0: Tak, Monika najpierw, proszę.
2: Dzień dobry. Taki klasyczny weekend można nazwać dwudniowiec szczęśliwy. Brzmi dobrze.
0: No i kwitnie na pewno od piątku do niedzieli. No bo to brzmi jak jakiś ładny kwiatek, nie? Jest jeszcze jedna
1: szczególnie nocą.
0: Jeszcze jedna propozycja.
3: Prawie nazwy weekend.
0: Tak.
3: Kiedyś słyszałam takie fajne określenie piąsom.
0: Piąsom, no bo od tego to się wszystko zaczyna, a dzisiaj w środę, środa jest tym piąsonem, nie?
1: Ja kiedyś przez Pragę w Warszawie szłem, to też poczułem piąson.
0: Szłeś, bo miałeś blisko.
1: Tak, szłem, bo dostałem piąsonem. SK2.
0: Dzisiaj w głowie pomieszało. Nie umiałeś iść, tylko szłeś.
1: Tak. I od tej pory szłem wszędzie.
4: Co ma być nie inaczej? Rozpromieni się ktoś zapłacze.

0: 23 minuty po 7 mamy dla was smutną informację. W piątek PKP nie jeździ.
1: Tak, nie będzie PKP w piątek. Wszystko złapało opóźnienia, wszystko ma długi dwudniówek i koniec.
0: Tak, tak.
1: Stoi
0: u
1: na
0: nas
1: tych...
0: w Radio SK2 nie będzie w piątek PKP, ale ogólnie w historii naszego programu robiliśmy już CPK.
1: Robiliśmy
0: DPD.
1: UPS było.
0: UPS.
1: Co tam jeszcze było?
0: Co jeszcze było?
1: CPK było, wymieniałeś. No dużo tego było, no.
0: No, dzisiaj zrobimy WOŚP.
1: O, w każdym razie. Zapraszamy was wszystkich na WOŚP.
0: Już po 7.30 będziemy robić WOŚP. Przygotujcie swoje telefony i zapamiętajcie nasz numer telefonu. A skrót oczywiście rozszyfrujemy później.
1: 7268 26 26. SK2.

0: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor marinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia. Słoneczne.
13: Dziś rano w Koninie czeka nas mieszanka chmur i słońca. Termometry pokażą 19 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Wiatr południowo-wschodni, ale nie za mocny, dlatego nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie stabilne, więc nie ma co się martwić o nagłe zmiany. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, a wieczorem pojawią się opady deszczu z temperaturą około 21 kresek. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 Konin wracamy do polskich hitów.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Rosja zestrzeliła kilkanaście dronów nad Moskwą i kilkadziesiąt nad obwodem leningradzkim, podają tamtejsze władze. Z kolei według ukraińskich mediów w wyniku ataku w terminalu naftowym w Petersburgu wybuchł pożar. Benzyna bez zmian, ale drożej za diesla. Dzisiaj litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, a benzyny 98 6,54 zł. Za litr oleju napędowego zapłacimy maksymalnie 6,40 zł. Nieudany start polskich koszykarzy w Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie. W pierwszym meczu biało-czerwoni przegrali z Mongolią 19-21, a późnym wieczorem po dogrywce lepsi okazali się Łotysze, którzy wygrali 22-20. Kolejne spotkania jutro.

0: 23 minuty zostały do godziny 8. Numer telefonu dla Was dostępny. Sekretarka odblokowana. Można do studia w tym momencie się dodzwonić. 726-826-826.
1: Bo to jest WOŚP, czyli werbalne, ochotnicze, środowe pozdrawianie.
0: Tak, zawsze robimy coś takiego. Dzisiaj mamy WOŚP i zachęcamy, żeby werbalnie, ochotniczo, środowo pozdrowić kogoś.
1: Bo w piątek nie ma PKP.
0: Nie ma.
1: To jest ostatnia szansa w tym tygodniu, żeby się na żywo dodzwonić i kogoś pozdrowić.
0: Zatem zapraszamy. Linia, chyba że ja linii nie odblokowałem, ty, bo zazwyczaj to już o tej porze ktoś dzwoni. Może ja coś źle zrobiłem, poczekaj, aż sprawdzę swoje.
1: 726
0: 826
1: 826.
0: Dobra, ja dzwonię. Dobra, inni też dzwonią. Dobra, odbieramy. Halo, dzień dobry. Czy werbalnie, ochotniczo, środowo pozdrawiamy kogoś?
2: Tak, oczywiście.
0: Słuchamy.
2: A pozdrawiam synka Mieszka, z którym małego Śpioszka, z którym jedziemy do przedszkola.
0: Pięknie. Niech śmieszek będzie uśmieszek będzie przez cały dzień na jego twarzy. Dziękujemy. Następny telefon w naszym dzisiejszym WOŚP. Słuchamy.
3: Dzień dobry, Krzysztof się kłania. Chciałbym pozdrowić

0: serdecznie Anetkę Majdomisia, którego bardzo, bardzo kocham. I cały ZGN w Warszawie na Sienickiej. Agnieszkę, Karolinę, Dajanę i wszystkich znajomych. I was wszystkich. Miłego weekendu.
1: Wzajemnie. Dzięki. Kolejny telefon. Dzień dobry, tu WOŚP. Słuchamy. Halo.
2: Halo. Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Słabo słychać. Dobrze, następny telefon. Halo, dzień dobry. O, tu się ktoś nie doczekał. Halo, dzień dobry. Tu WOŚP, słuchamy.
4: Dzień dobry, chciałbym pozdrowić żonę.
1: Tak.
4: Żonę pozdrowić.
1: I tyle, nie, imienia nawet nie zdradzisz.
4: Żona Kasia.
1: Żona Kasia. No, żona dużo Kasia. Na pewno...
4: Która wczoraj przybiła dwie pomki i przeżywa strasznie. Ale ja mówię do niej, nic się nie stało, kochanie. Będzie wszystko dobrze.
1: A co przeżywa? No, co przeżywa jeszcze raz?
4: Przebiła ją pątki, przetarła wczoraj nic się nie stało, wymieni się.
1: No, oczywiście, że nic nie stało. Do wulkanizatora i już.
2: A jak wam będzie brakowało, to ja swoją oponę dorzucę.
1: No, się rozłączają wszyscy po kolei. Halo, dzień dobry, tu WOŚP, słuchamy.
2: Halo, halo.
1: A to znowu ten sam numer.
5: Halo.
2: No jesteśmy. Halo. Tak, jesteśmy, słyszymy się.
1: No.
5: Słyszymy się. Chciałem żonę pozdrowić, Martin się z KBS-u.
1: Okej, Martusia.
2: Każdy żonę dzisiaj pozdrawia, proszę bardzo. To jest WOŚP ochotnicze pozdrawianie.
1: Ochotnicze,
2: na
1: tak.
2: Ochotnika każdy żonę.
1: Chyba, że żona koło męża jedzie w samochodzie. Tak, halo, dzień dobry, tu WOŚP, następny telefon, słuchamy.
6: Cześć. Ja chciałam pozdrowić swoje dzieci. Magdalenę, Matyldę, Mieszka i Maurycego.
1: Też czwóreczka, Jarząbku, jak u ciebie.
2: Elegancko.
1: Zobacz, tak. Pięknie, pozdrawiamy.
6: I będę miała 4 dni wolnego, jak moje dzieci. Pozdrawiam.
1: Na każde dziecko 1 dzień wolnego. Pozdrawiamy. Ostatni telefon na dziś w dzisiejszym WOŚP, słuchamy.
7: Halo?
1: Tak, jesteś na antenie, słuchamy.
7: Ja pozdrawiam moją całą rodzinę. I wszystkich ludzi na świecie.
1: Jakie to były pozdrowienia!
2: Każdy człowiek na świecie na pewno teraz się uśmiechnął.
1: Nie wiem, ile miliardów pozdrowień to było w tym ostatnim telefonie. I to jest prawdziwe WOŚP. Werbalne, ochotnicze, środowe pozdrawianie. Dziękujemy. SK2.
2: A my w takim razie gramy. Najlepsze polskie hity, bo tylko u nas takie. Do końca świata i o jeden dzień dłużej. A co?
1: Niech będzie. 100% polskiej muzy. To u nas, kto włączył pierwszy raz w tym momencie Radio SK2, niech się przekona, że dobre to polskie.
2: Nie macie co położyć na chleb, to my wam serwujemy teraz dżemik, czyli dżem wehikuł czasu. Zapraszamy do słuchania.
1: 20 do 8.

0: 10 minut do 8, tak cały czas spoglądamy na Ligę Narodów. Jest tiebreak, Polki w tiebreaku w ostatnim piątym secie, 10-8, więc za niedługo pewnie mecz się skończy. Tak chcieliśmy
1: i wygrają?
0: Donieść, no oby wygrały. Zobaczymy, jak z kolei piłka nożna dzisiaj Polacy sobie poradzą wieczorem.
1: Z Nigerią gramy.
0: Z Nigerią,
1: a będzie narodowy.
0: Wczoraj doniesienia o osłabieniu, bo Oskar Pietruszewski poza zgrupowaniem reprezentacji Polski nie trenował wczoraj z reprezentacją Polski.
1: Ale miał powód. 18-latek pojechał po prostu do Białegostoku, swojego rodzinnego, dokończyć maturę i dzisiaj ma już być do dyspozycji selekcjonera.
0: No i nie wiem. Nie wiem, czy będzie pan Oskar Pietruszewski w odpowiedniej formie, bo co się robi po maturze?
1: No, chodzi się na kremówki, nie?

0: Całe życie człowiek się uczy. Całe życie człowiek się uczy. Jak mamy zabawę państwa, miasta, to też to potwierdzamy, że to czasami my nawet czegoś nie wiemy i ktoś powie jakiś kwiatek, co rośnie gdzieś tylko w Zimbabwe.
1: W Mozambiku, prawda?
0: Albo w Mozambiku. I...
1: Albo na Zanzibarze.
0: Albo na Zanzibarze w Tanzanii.
1: No tak, to trzeba pamiętać
0: tak,
1: o tym.
0: Tak,
1: 726-826-826. Tym razem ten numer telefonu będzie wam służył do tego, żeby się zgłosić do tej naszej zabawy państwa, miasta. Messenger zresztą też do tego służy. Tam też można się zgłaszać, tylko zostawiacie swój numer telefonu.
0: I dzisiaj zgłosimy się czymś egzotycznym w takim razie. Zgłoście się czymś egzotycznym, zaskoczcie nas. Gramy o prezent marzeń o wartości 500 po 8. Eska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga! Tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
12: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Dziś w Koninie ciepło, termometry pokażą 19 kresek. Niestety więcej chmur niż słońca, ale nie ma co się martwić, bo jakość powietrza w normie. Wiatr południowo-wschodni słaby, dlatego nie powinien przeszkadzać. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, ale chmury nadal będą dominować. Jutro podobnie, z maksymalną temperaturą do 23 kresek. W piątek możliwe przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Zaraz w SC2 Newsy.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. To ma zatrzymać plagę tragicznych wypadków. Od dzisiaj młodzi do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, ale przede wszystkim hulajnogą elektryczną. Eksperci podkreślają, że to właśnie urazy głowy są największym zagrożeniem w trakcie jazdy. O czym więcej, Michał Rawa.
19: Jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, liczba wypadków z udziałem młodych, zwłaszcza jeżdżących e-hulajnogami, gwałtownie wzrosła.
20: Ta liczba wypadków na hulajnogach wzrosła w porównaniu również w 2024 roku o ponad połowę.
19: Medycy podkreślają, że aż 1/3 wypadków na hulajnogach elektrycznych kończy się urazem głowy.
21: Czyli dzięki temu będziemy mieli mniej ofiar, ale także mniej osób poszkodowanych.
19: Mówi ratownik medyczny Jarosław Kalenik. A co o nowych przepisach mówią najmłodsi?
22: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć.
23: Ja tylko na skateparku zakładam.
24: Ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
19: Jeśli motywacją do noszenia kasku nie będzie bezpieczeństwo, to może przynajmniej finanse rodziców. Bo za brak kasku u swoich pociech zapłacą 100 zł mandatu.
18: Kontrowersyjne przepisy z prezydenckim nie. Karol Nawrocki zawetował ustawę o objęciu systemem SENT przewozów betonu. Tego domagała się branża oburzona wprowadzeniem państwowego monitoringu transportów. Prezydent tłumaczy, że takie rozwiązania mogły doprowadzić do upadku przedsiębiorców. A teraz dobre wieści dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Referencyjna nadal wynosi 3,75%. Dla analityków nie było to zaskoczeniem.
0: Inflacja na poziomie 3,1% jest niższa niż zakładano, więc ta decyzja o utrzymaniu stóp procentowych wydaje się w tej sytuacji odpowiednia.
18: Komentował Jarosław Sadowski, dyrektor analiz Rankomat.pl. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz na początku marca o 0,25%.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: SK2 Sport.
18: Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. Na PGE Narodowym kolejny towarzyski mecz polskich piłkarzy. Na zwycięstwo i lepszą grę liczy pomocnik kadry Nikola Zalewski.
15: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. I musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
18: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
23: Gdyby ten dzisiejszy mecz Polaków z Nigerią skończył się tak, jak w Lidze Narodów Polek w siatkówkę, to nie miałby nic przeciwko.
25: To znaczy?
23: 3-2 dla naszych.
25: Naprawdę?
23: Tak.
25: Podejrzewam, że tak nie będzie.
23: Nie?
25: Nie.
23: Że może być zgoła,
25: będzie.
23: Zgoła inaczej. Zgoła inaczej.
25: Będzie 3-2, ale inaczej.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: Ale będą dwa na pewno plusy z tego dzisiejszego meczu.
25: To znaczy?
23: Krychowiak bez kartki, Szczęsny z czystym kątem.
25: Właśnie. Ale że Dudka nie wzięli.

0: 8 minut po godzinie 8. Tu Wajda Jarząbek, Jarząbek i Wajda. I wy, drodzy słuchacze, fajnie, że jesteście, że słuchacie najlepszych polskich hitów i o tym, o czym głośno w naszym kraju.
1: Tak, posłuchajcie, jeżeli ktoś nie brał kąpieli, to... to proszę się nie wybierać na Zakrzówek w Krakowie. Tam popularne kąpielisko zostało tymczasowo zamknięte. I teraz jaki jest powód? Powodem jest nieznana substancja w jednej z niecek basenowych, o czym poinformował Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
0: Ta, nieznana. Wszyscy dobrze wiedzą, o jaką substancję chodzi, tylko nikt się do tego nie przyznaje. SK2.
1: Zaraz, czy ja dobrze rozumiem, że to jest ta sama substancja, która odpowiada za opady żółtego śniegu w zimie?
0: Dokładnie ta sama substancja. To jest ten sam poziom toksyczności, wiesz?
2: Wyważę, nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Jakby się N wylosowało, to by błękit kolor, tak?
1: A powiedziałeś, jakby się N wylosowało, to byłby błękit?
0: By.
1: By. A znowu se plenisz.
0: By.
1: Wyjmij to z buzi, bo znowu zapłacz. Ludzie ci
0: nic nie mam buzi, nic nie mam buzi, nic.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Wyciągnąłem pokryjomu jak prezydent.
1: Kiedyś się ludzi zapytam, co Dawidek trzyma w ryjku, ale to nie
0: no
1: teraz,
0: właśnie.
1: Dobra.
0: No, 15 minut po ósmej. Dzisiaj z nami Jacek i Kamil. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: A drugie dzień dobry?
1: Nie ma?
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: O, jest, dobra. Dobra, jest.
1: To dzień dobry jest bardzo ważny.
0: Bardzo, bo my wtedy badamy, czy zasięg jest ok i wszystko jest w porządku. Dobra, mamy panów. Jacek, Kamil, przypominam zasady z koła, losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak jest, dokładnie.
0: Dobrze. Jacek zacznie.
1: Jacek, pierwszy w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
1: Prawo. Poszło.
0: Poszło.
1: Mi się nie chce zatrzymać.
0: Te jak tata. Te jak tata.
1: Te jak tata.
0: Te jak tata, 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga, państwo.
4: Turcja.
1: Miasto.
4: Toruń.
1: Znana postać.
4: Tomasz Lis.
1: Roślina.
4: Tymianek.
1: Kolor.
4: Kolorowy.
1: Koralowy, dobrze. Zawód.
4: Tokarz.
1: Samochód.
4: Toyota.
1: Imię już nie.
0: Tokarz.
4: Imię już nie.
1: Imię już nie weszło.
0: Dobra. A samochód był? Był.
1: Był. Był. A jaki był korol? Korol?
0: Korol.
4: Kolorowy.
0: Kolorowy. No, a jaką miałeś literę?
1: A jaką miałeś literę?
4: T.
0: No to jaki kolor kolorowy, jak...
1: No tego jeszcze nie grali.
0: Tu cię mamy, Jacek.
4: No za szybko.
0: Widzisz, 1, 2, 3, 4, bo od koloru nie liczymy w dół w takim razie. 1, 2, 3, 4. Jeśli tymianek, to roślina.
1: No tak, no.
0: Tak?
1: No to oczywiście, no takie zioło, wiesz? No dobrze. Jeśli na ziołach nie znasz, to ten.
0: Dobrze.
1: To ci nic to nie mówi.
0: 4. Jacku, 4. Kamilu, 4 do przebicia. W prawo, w lewo?
4: A, w lewo.
1: A, w lewo. A co to? Pamiętajcie, że odpowiadacie na literę, którą wylosujecie.
0: Tak,
1: to jest ważne, istotne. Zabawa. To jest...
0: Litera I.
1: I.
0: I z kropeczką, Kamilu. I 20 sekund. Państwo.
4: Izrael.
0: Miasto.
4: Inowrocław.
0: Tytuł filmu.
4: I nie ma mocni.
0: Imię.
4: Ireneusz.
0: Roślina.
4: Iryf.
0: Potrawa.
4: Indyk pieczony.
0: Zawód.
4: I
0: informatyk na przykład.
4: Informatyk, a mógł być.
0: Mógłby być, nie? Inkwizytacja.
1: Inkwizytor? To kiedyś był taki
0: inkwizytor.
1: Zawód. Inkwizytor. Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji.
0: Tylko inkwizytorzy.
1: Tylko inkwizytorzy. Dobrze, mój drogi, spojrzałem sobie na irysa, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
0: I żółty jest.
1: Wygląda. Albo fioletowy.
0: Albo fioletowy. No, dobrze kombinowałem. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Sześć,
0: bo jeszcze potrawa też była.
1: Oczywiście,
0: indyk,
1: że tak.
0: Indyk pieczony przecież był.
1: A jakby indyk nie był pieczony, to też byśmy zaliczyli?
0: Tak. Wydaje mi się, że tak. Indyk w każdej formie to też jest jakaś potrawa, prawda?
1: Tak.
0: Dobra, 6-4, czyli indyk pieczony zapewnił zwycięstwo Kamilowi. Kamil teraz może powiedzieć, kurczę, pieczone, wygrałem.
4: Au.
0: Au. Do Jacka nagrody pocieszenia. Pozdrawiamy i Jacku ciebie, i Kamilu ciebie. Państwa miasta robią sobie przerwę na czas czworodzionka.
1: Tak, na takiego podłużnego dwudzionka i widzimy się...
0: Słyszymy
1: się w poniedzionek.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Gdyby życie było komiksem, to to mógłby być jego tytuł. Człowiek ze stali został księdzem i o tym informuję was wszystkich wszem i wobec na 25 minut po godzinie 8. O co chodzi? Bartosz Sobczyk, były piłkarz Stali Mielec, właśnie został wyświęcony na księdza. Kiedyś grał ksiądz w jednej z najlepszych drużyn w kraju, FKS Stal Mielec. Dzisiaj gra ksiądz w najlepszej drużynie świata, drużynie Pana Boga. Tak zacytowano w komunikacie słowa zastępcy prezydenta Mielca, Krzysztofa Szostaka. To były takie słowa gratulacyjne. No i pewnie ksiądz Bartosz, jak był piłkarzem, to zamiast w bramkę strzelał Panu Bogu w okno, prawda? Więc Pan Bóg powiedział: dość! Teraz grasz w mojej drużynie, bo majątek stracę na szklarzach.

0: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
3: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
4: Porozmawiamy z gwiazdami
2: i z fanami polskich piosenek.
1: Słuchaj już od jutra i oglądaj na Instagramie SK2.
0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Dzisiaj w Koninie zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Temperatura sięgnie 20 kresek, a choć niebo będzie w większości zachmurzone, słońce od czasu do czasu wyjrzy zza chmur. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr będzie lekki, dlatego nie musimy się obawiać silnych podmuchów. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, co sprawi, że będzie jeszcze cieplej. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 Konin wracamy do polskich hitów.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: 8.30, news SK2, Anna Łowocka. IMGW ostrzega przed burzami w 9 województwach, to na południu i zachodzie Polski. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywisty wiatr, lokalnie może wystąpić grad. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie więzionej przez 30 lat kobiety. Magdalena K., 50-letnia mieszkanka Krakowa, była zniewolona przez własnych rodziców. Uwolniona po interwencji policji, kobieta trafiła do szpitala. Kluczowy mecz przed naszymi piłkarkami. Jutro na bursztynowym stadionie w Gdańsku reprezentacja Polski kobiet walczyć będzie o udział w Mistrzostwach Świata. Rywalkami podopiecznych Niny Patalon będą Francuzki.
1: Najlepsze polskie hity.
4: Polskie hity.
1: SK2.
12: 28,5 minuty do godziny 9:00.

0: Demono w Radiu SK2. A teraz trzymajcie się mocno. Trzymajcie się mocno, bo to u nas nówka sztuka świeżynka.
1: Nieśmigana jeszcze, można powiedzieć.
0: Dokładnie
1: nawet.
0: Dokładnie tak.

0: ten sezon, a teraz będzie na błysk. Tak, może już się domyślacie, o co chodzi, o kogo chodzi dokładnie. I powiem, że za 3 dni zaczyna obrotowy tour 2026.
1: Nie, no to teraz już zdradziłeś wszystko. Oczywiście, że chodzi o Dawida Podsiadło, który teraz, w tym momencie prezentuje się na naszej antenie ze swoim nowym kawałkiem Na Błysk. Tak jak to mówi moja żona, prawda?
0: Że ma być Na Błysk.
1: Ma być Na Błysk. Ciekawe, przed świętami ma być Na Błysk.
0: Ciekawe, jaka będzie ta nowa płyta, bo zarówno sezon, jak i Na Błysk zapowiada nową płytę Dawida Podsiadło. A tutaj będziecie słyszeć zaraz. Tutaj po prostu czuć, że długi weekend się zbliża i że będzie, no będziemy gwizdać na pracę.
1: No, tak samo jak Dawid, proszę bardzo. No to co? No to gramy. Nowość w Radiu SK2.
0: Premiera! Dawid Podsiadło, Na Błysk. SK2.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2 z małym przesunięciem, bo była premiera Dawida Podsiadło, ale pora uruchomić nasz wehikuł czasu, żeby przenieść się do konkretnego roku, do konkretnego dnia. Newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku, 3 czerwca, ale 26 plus 6, 32 lata temu.
1: To wiecie, który to był rok?
2: 94.
1: No i właśnie tak jest. Dzisiaj 3 czerwca tegoże roku 1994 premierę miało też coś zupełnie innego.
0: Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10.
1: Tak. Są tematy, które puentują się same z siebie i to właśnie jest ten moment i ten temat.
3: Choua to francuskie określenie produktu z ryb, ślimaków czy żabich udek?
4: Z rybich udek. Pan numer 10.
3: Chips. Oznacza zwykle cienki, smażony plasterek którego warzywa?
5: Frytki.
3: Jakie pokarmy rozmnożył Jezus, karmiąc tłumy w okolicach Kafarnaum?
4: Proso.

0: Najlepsze polskie hity gramy wam przez cały czas w Radiu SK2. My dzisiaj wszyscy jak skowronki, w takich dobrych nastrojach, czy jeszcze jak inne ptaszki, bo przecież zaczynamy długi czerwcówkowy weekend.
1: No, właśnie nie mówmy dzisiaj weekend. Szukaliśmy jakiegoś innego słowa na weekend. No takiego polskiego,
0: swojskiego. To proszę.
2: Ja tak myślę, że to mogłoby się nazywać dni resetowania tak zwane.
0: I nawet ciężko to wymówić już
1: dni resetowania?
0: Po takim resecie.
1: Dni resetowania. Powiedz dni resetowania po dniach resetowania.
0: Nie powiesz.
1: No.
0: Miłych dni resetowania.
1: Na gibraltarze. Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2. SK2. SK2. Ciągle zbyt posępno.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh.
0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kaufland jest fresh. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Dziś przed południe w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie. Poranne słońce będzie się przeplatać z chmurami, ale nie ma co się martwić. Temperatura osiągnie około 20 kresek. Wiatr z południowego wschodu będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych sprawach. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich. Po południu termometry mogą wskazać nawet 23 stopnie. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Jest 9, News SK2, Anna Łobocka. Zamieszki Wielkiej Brytanii po śmierci Henry'ego Nowaka, Brytyjczyka polskiego pochodzenia. 18-latek został śmiertelnie zaatakowany nożem w grudniu ubiegłego roku w Southampton. Sprawa wróciła po publikacji nagrania z policyjnej interwencji. Widać na nim, jak nastolatek mimo powtarzania policjantom, że nie może oddychać, jest skuwany kajdankami. Funkcjonariusze uwierzyli w fałszywe twierdzenia zabójcy Nowaka. Vikram Digva mówił, że padł ofiarą ataku na tle rasistowskim. Na te wydarzenia zareagował m.in. premier Wielkiej Brytanii. Keir Starmer przyznał, że oglądając nagranie z interwencji służb, czuł się wstrząśnięty i zapowiedział wyjaśnienie działań policji. Jako ojciec 17-latka robiło mi się niedobrze, gdy oglądałem nagranie. Absolutnie słuszne jest, że niezależne biuro do spraw postępowania policji się tym zajmuje. Omówienia wymaga to, jak oskarżenia o rasizm wpłynęły na decyzję w tej sprawie. Sprawca Vikram Digva został skazany na dożywocie. Rodzina Henry'ego Nowaka domaga się odpowiedzialności funkcjonariuszy uczestniczących w interwencji. Troje z nich wciąż pracuje w policji. Od dziś trudniej zredukować punkty karne. Część z nich, dotyczące najpoważniejszych wykroczeń, nie będzie dało się usunąć z konta, idąc na specjalny kurs. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie sytuacje znalazły się w tym katalogu.
10: Punktów karnych nie będzie można zredukować m.in. za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu czy driftowanie.
11: To jest taki katalog, w którym mieści się piractwo drogowe, niebezpieczne sytuacje, przekraczanie prędkości.
10: Mówi mi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Za te wykroczenia taryfikator przewiduje też najwyższą liczbę punktów, nawet 15.
12: Jeździcie z głową i z rozsądkiem, bo łatwo jest stracić prawo jazdy, a bardzo trudno jest je odzyskać.
10: Apeluje Marcin Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych. Punkty karne za najcięższe przewinienia będą znikać, tak jak do tej pory, po roku od opłacenia mandatu.
9: Przypomnijmy, że limity to 24 punkty i 20 dla początkującego kierowcy. Maja Chwalińska zagra dziś o kolejny historyczny wynik. Polska tenisistka już sprawiła ogromną sensację podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Dotarła do ćwierćfinału, w którym zagra z Anną Kalińską. Początek meczu o 11:00.
13: SK2 News, Konin.
1: Jan Grzlaczyk. Muzeum w Zakopanem będzie współpracować z Koninem. To za sprawą konińskiej pisarki Zofii Urbanowskiej, która pisała o Zakopanem w powieści Róża bez kolców. Prelekcja o związkach Zofii Urbanowskiej z miastem już 16 czerwca o 18.30 w COP-ie w Koninie. Do 10 czerwca potrwają utrudnienia na drodze powiatowej prowadzącej ze Ślesina przez Wąsosze do Łężyna. Trwa tam remont nawierzchni. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do obowiązujących zasad.
6: No, najlepiej to redukować punkty karne po prostu ich nie zarabiając. To chyba taka najlepsza znana mi metoda. Tutaj Radio SK2, 10 najlepszych polskich hitów dla Was mam w tej godzinie. Będzie też muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

To nie ja, wielki hit Edy Tygodnia, gramy wam w Radiu SK2. Nie idziemy na skróty, jeśli chodzi o polską muzykę, za to Polski Związek Tenisowy kombinuje jak może i bardzo dobrze, bo właśnie zwrócił się do organizatorów Wimbledonu o przyznanie Maji Chwalińskiej dzikiej karty do turnieju w Londynie. Dzięki temu Maja nie brałaby udziału w kwalifikacjach. Co ciekawe, listy zgłoszeń do dzikiej karty zamknięto, zanim Maja odpaliła swoją czwartą prędkość kosmiczną w rakiecie i awansowała do ćwierćfinału French Open. Decyzji póki co nie ma, za to o 11 zacznie się walka Mai o półfinał. Jej poczynania oczywiście będziemy dla was śledzili w Radiu SK2. SK2.

Nie wiem, czy pamiętacie, że jak się dorastało w latach 80. albo 90., sporo osób w klasie albo na podwórku miało tego wujka czy ciocię z Ameryki. A to przysłali jakieś oryginalne ciuchy, a to coś dobrego, jakąś paczuszkę, albo na przykład płytę podesłali. No i trzeba było jakoś podziękować. Te rozmowy przez telefon były piekielnie drogie, ale za to pomagały utrzymać rodzinne więzi. No a takie rzeczy ceny przecież nie mają, jak wiemy. O tym właśnie Maryla Rodowicz i jej rozmowa przez ocean w Radiu SK2.

0: będzie.
1: Jeśli młodość od Jeremiego i Artura Sikorskich was porwała, to możecie oddać swój głos na ten kawałek w ramach Gorącej Polskiej Dwudziestki. Głosowanie cały czas trwa na sk2.pl. No i muszę powiedzieć, że to piątkowe wydanie będzie bardzo wyjątkowe, bo Łukasz Zduńczyk poprowadzi je prosto z festiwalu w Opolu. Gorąca Polska i Opolska też. Dwudziestka prosto właśnie z Opola w piątek po 18.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa? Krakowska.
5: Śliwka? Z Nałęczowa.
6: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
7: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
7: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
8: Strzela koń na biegunach.
6: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
7: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: najlepsze polskie hity. Gramy wam w Radiu SK 2. To oczywiście zespół Manam i Po to jesteś na świecie. I ten klasyk doprowadził, albo my z tym klasykiem dopłynęliśmy elegancko do godziny 10. Przed nami newsy, a po 10 porozmawiamy o tym, co w wakacje we wszystkich knajpach w Polsce być może dostaniemy za darmo, więc warto zostać z Radiem SK 2.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: I po reklamie.
2: Dziś w Koninie zapowiada się prawdziwie przyjemny dzień. Przedpołudnie przyniesie nam dużo słońca, a temperatura wzrośnie do 22 kresek. Chmur praktycznie nie zobaczymy, więc warto cieszyć się jasnym niebem. Wiatr będzie delikatny, nie przeszkodzi w planach na świeżym powietrzu. Ciśnienie pozostanie stabilne, co wpłynie korzystnie na nasze samopoczucie. Po południu termometry pokażą nawet 23 stopnie. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
3: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, mówi o relacjach z Polską szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Siwicha. To ciąg dalszy kryzysu po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Z najnowszymi informacjami teraz nasz reporter Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry. Andrii Siwicha oświadczył, że zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat oba kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne i podkreślił, że jest to podejście, którego nie wolno podważać ani nakręcać spiral nienawiści. To głos z Kijowa. Warszawa odpowiada: prezydent Zełenski popełnił błąd i mamy prawo do rozczarowania, mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski, który przekazał, że trwają zakulisowe rozmowy z Ukraińcami. W tym tygodniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem ma rozmawiać m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Tragiczny wypadek na Kładzie w Warmińsko-Mazurskim. Nie żyje 30-latek, który w miejscowości Mazurowo uderzył w przydrożne drzewo, mówi Agata Kulikowska-Denałęcz z Policji Wełku.
5: Niestety mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Ustalono, że mężczyzna jechał w kasku. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.
3: Trwa ustalanie przyczyn wypadku. 24-letnia Klaudia jest już w drodze do domu. Specjalnym samolotem z matką i lekarzami leci do Polski z Chin. Kobieta od wielu tygodni przebywała w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Po przylocie trafi do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Placówka jest przygotowana na przyjęcie pacjentki, mówi lekarz Krzysztof Fidler.
6: Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, o której będzie. Na pewno zespół będzie gotowy już od godziny 15 na lotnisku, żeby chorą podjąć. Karetka posiada respirator, pompy strzykawkowe, także jest w pełni przygotowana do transportu takich chorych, którzy wymagają oddziału intensywnej terapii, wentylacji mechanicznej i wspomagania układu krążenia.
3: 24-latka, która studiowała w Chinach, do szpitala w Pekinie trafiła w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej guza jajnika, tak zwanego potworniaka.
1: SK2 News, Konin.
7: Jan Grzylaczyk. Pompa na Placu Wolności przed Konińskim Urzędem jest zdrojem ulicznym, z którego można pić wodę. Ale ci z niej pewiczanka, która zawiera więcej minerałów niż wiele wód źródlanych. Za darmo pewiczanki można się napić przy domach towarowych Centrum, na Zatorzu i na 5. osiedlu. Ślesin gotowy na turystów. W mieście czeka jedna z największych plaż w regionie tuż przy marinie i druga mniejsza w parku. Jeszcze w czerwcu Garmin Triathlon, a z początkiem lipca Dni Ślesina. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
8: 10:03, Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie w dziesiątce najlepszych polskich hitów mam dla Was m.in. romantycznych chłopców z Placu Broni. Będzie też Bledka, będzie też Kasia Sienkiewicz w wersji solo. Gramy.

0: Meblowanie to przyjemna rzecz. Ania Wyszkoni stawia u nas lampę i sofę. Tutaj Radio SK 2. Przemeblowanie też szykuje się w przepisach. Od 12 sierpnia restauracje, bary i kawiarnie będą miały obowiązek podać do posiłku bezpłatnie pół litra wody z kranu. Kto czasem je na mieście, ten wie, że butelka wody naprawdę potrafi dać po kieszeni. Swoją drogą pół litra gratis do posiłku brzmi dumnie, choć pewnie niektórzy zawiodą się, że chodzi o kranówkę.
1: SK

0: Zespół BAM przyjmuje brzemię smutków na te nadchodzące dni wolne, żebyście odpoczęli od wszelkich stresów. Dwa serca i dwa smutki. Gramy na finał tej dziesiątki najlepszych polskich hitów. A przed nami w tej godzinie jeszcze Lander i Doda. Warto zostać z radiem SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Castorama.
5: Teoria
1: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki

0: Orzech i rośliny.
1: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: To jest jej kawałek podłogi, tak zaznacza Dede Negra w Radiu SK2. Za to za chwilę Maja Chwalińska będzie walczyła o swój kawałek nie podłogi, tylko mączki. Po 11 zagra w ćwierćfinale French Open z Anną Kalińską. Trzymamy kciuki i śledzimy dla Was ten mecz. Przed nami punktualnie o 11 newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
7: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
10: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
9: To dobre cechy charakteru.
10: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
11: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: W Koninie szykuje się całkiem przyjemny dzień. Poranek przyniesie nam trochę chmur, ale słońce też się pokaże. Temperatura wzrośnie do 23 kresek, więc będzie ciepło. Wiatr nieco powieje, ale będzie raczej słaby, dlatego nie powinien przeszkadzać w żadnych planach. Po południu sytuacja niewiele się zmieni. Temperatura utrzyma się na poziomie 23 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością. Zaraz w radiu SK2 Newsy, więc zostańcie z nami.
15: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Oczy sportowej Polski zwrócone na Paryż. Maja Chwalińska wyjdzie dziś na kort. Za kilkanaście minut początek ćwierćfinału French Open z udziałem naszej tenisistki. Polka już sprawiła wielką sensację na paryskich kortach, ale liczymy, że to nie koniec. Czekają nas wielkie emocje. Mecz Polki z Rosjanką Anną Kalińską będzie śledził nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
16: Tak jest, dzień dobry. Na papierze to Rosjanka. 22. rakieta świata jest faworytką tego meczu, ale jak podkreśla Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu, na korcie to może wyglądać zupełnie inaczej.
17: Wiadomo, że Rosjanka lubi taką grę płaską, jednostajną, siłowe, mocne uderzenia z głębi kortu i bardzo jestem ciekaw, co ona zrobi, jak będzie dostawała te topspinowe, mocno rotowane, wysokie piłki, które będą lądować pod samą końcową linią. Może po prostu zgłupieć.
16: Polka swoją grą zaskakiwała w Paryżu już takie tenisistki jak Qin Wenzhen czy Maria Sakkari. Trzymamy kciuki za kolejny wielki mecz Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa.
15: Usiłowanie zabójstwa. Taki zarzut usłyszał 41-latek za podpalenie mężczyzny na jachcie. Wydarzyło się to tydzień temu przy jednym z nadbrzeży na Odrze w Szczecinie. Zaatakowany przez dwóch napastników mężczyzna, żeby się ratować, wskoczył do wody, mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie.
18: Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów kierowania gruźb karalnych. Dodatkowo 41-letni mieszkaniec Szczecina usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa należący do katalogu tych najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
15: Obaj mężczyźni przebywają w tymczasowym areszcie. Zapisy do trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion przedłużone do końca czerwca. Organizatorzy chcą dać szansę uczestnictwa jak największej liczbie uczestników w walce o finał na wielkim piłkarskim stadionie. Już kilka tysięcy drużyn zarejestrowało się do największego projektu piłkarskiego dla młodzieży w Polsce. Tegoroczne zmagania rozpoczną się we wrześniu. 120 najlepszych zawodniczek i zawodników oprócz tytułów Mistrzów Polski wyjedzie na zgrupowanie piłkarskie do prestiżowego zagranicznego klubu.
2: SK2 News, Konin.
13: Jan Grzylaczek. Gruntownie przebudowany baśniowy dworek w Golinie otwarty. Odnowione przedszkole będzie mogło przyjąć około 120 dzieci. Całkowicie zmieniła się funkcjonalność budynku. Wszystkie sale dla dzieci znalazły się na parterze. Zbyt mała liczba opadów doprowadziła w Wielkopolsce do obniżenia poziomu wód gruntowych. To tak zwana niżówka hydrogeologiczna.
19: Niżówka hydrogeologiczna jest ostatnim etapem suszy jako zjawiska naturalnego.
13: Tłumaczy Małgorzata Woźnicka z Państwowego Instytutu Geologicznego.
0: Radio SK2, minęła 11. No czekamy na początek ćwierćfinału Rolanda Garrosa. Kibicujemy Maji Chwalińskiej. Jak widzę, mecz ma się zacząć z opóźnieniem, tak mniej więcej o 11.10. Gramy wam w biało-czerwonych barwach muzycznie na początek. Ania Dąbrowska, Kasia Grodzka, dzień dobry.

Jenny i Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. Takie muzyczne przedstawienie się za nami. Za to astronauta Sławosz Uznański i jego żona, posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, właśnie powitali na świecie swojego synka. Wielkie gratulacje dla świeżo upieczonych rodziców. No, można śmiało powiedzieć, że będzie to taki ich mały krok dla człowieka, ale wielki skok w świecie pieluch.

Autobiografia to jedna z najbardziej znanych piosenek Perfektu. W tym roku to także tytuł jednego z koncertów na festiwalu w Opolu w sobotę. Największe polskie gwiazdy zaśpiewają utwory, do których tekst napisał Bogdan Olewicz. Wśród nich znajduje się również wspomniana przeze mnie autobiografia, którą teraz gramy wam w wehikule czasu Eski 2.

0: No właśnie, miłość. Miłość do tenisa zaprowadziła ją na ten kort w Paryżu. Marisa J. Kochaj w Radiu SK 2 to za nami, a my obserwujemy sobie ćwierćfinał French Open. Maja Chwalińska mierzy się z Rosjanką Anną Kalińską w pierwszym secie. Póki co patrzę 3-1. Dla naszej reprezentantki, oby tak dalej, łatwo nie jest, bo panie grają przy otwartym dachu, a dziś mocno w Paryżu wieje. Oby Maja potraktowała to jako taki podmuch pod skrzydła. Trzymamy kciuki i gramy wam najlepsze polskie hity.
1: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
3: i z fanami polskich piosenek.
2: Słuchaj już od jutra i oglądaj na Instagramie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i Seriale.

0: Ale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: No, oby to gorące lato rodem z piosenki panów z Big Day nastało jak najszybciej, bo człowiek to w sumie nie wie, jak się ubrać, a potem chodzi zafukany po mieście. Tutaj Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity na rozgrzanie. Przed nami news o 12, a po 12 No Self kręca w Radio SK 2.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie.
9: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hiacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
15: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: I po reklamie.
18: Dziś w Koninie czeka nas mieszanka słońca i chmur. Temperatura wzrośnie do 23 kresek, a wiatr będzie umiarkowany, więc warto mieć na uwadze lekkie podmuchy. Wieczorem niebo zapełni się deszczowymi chmurami, a temperatura spadnie do 22 stopni. Jutro znów zobaczymy słońce i chmury z temperaturą sięgającą 24 kresek. W piątek możliwe przelotne opady, a temperatura spadnie do 15 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin wiadomości.
19: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. To jak na razie wielki mecz Maji Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Polka walczy z Rosjanką Anną Kalińską w ćwierćfinale French Open. Jak na razie trwa pierwszy set, Polka prowadzi 5-4. To spotkanie śledzi nasz reporter Michał Rawa.
20: Tak jest, Anna Kalińska na razie nie potrafi odnaleźć się na korcie, choć Maja Chwalińska gra tenisa, do którego przyzwyczaiła nas już na kortach Rolanda Garrosa. Nie przyjemy to top spin, slice i świetna technika. To pokazuje nasza zawodniczka od początku meczu. Rosjanka popełnia wiele błędów, często posyła piłki na out i oby tak ten pojedynek wyglądał do końca.
19: Akcja nadal nie przyniosła efektu. Służby ratunkowe poszukują mężczyznę, który wczoraj wieczorem skoczył z zapory do jeziora Solińskiego w Bieszczadach.
21: Mimo intensywnego przeszukania akwenu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sonarowego, osoby poszkodowanej nie udało się zlokalizować. Działania strażaków w tej fazie zostały zakończone.
19: Mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Na miejscu pracuje policja. Poszukiwania cały czas kontynuuje bieszczadzki WOPR. Jeszcze dziś dno jeziora ma być przeczesywane za pomocą podwodnych drona. Dwaj polscy alpiniści uratowani w masywie Mont Blanc. Jeden z nich został trafiony piorunem, przez co nie mogli kontynuować wczorajszej wspinaczki. W akcji ratowniczej działało alpejskie pogotowie górskie oraz włoska gwardia finansowa. Pogoda uniemożliwiła wylot śmigłowca ratunkowego. Ostatecznie dopiero w nocy alpiniści trafili do szpitala w Aoście na badania.
2: SK2 News, Konin.
8: Jan Grzylaczyk. 30 drzew i 630 krzewów nasadzonych zostanie na skwerze Solidarności z narodem ukraińskim. W ramach projektu na skwerze nasadzonych zostanie 9 głogów, 8 klonów, 2 jarzęby, 5 sosen i 6 olsz. Ponadto kilkaset krzewów, m.in. róż czy jałowców. Do 10 czerwca potrwają utrudnienia na drodze powiatowej prowadzącej ze Ślesina przez Wąsosze do Łężyna. Trwa tam remont nawierzchni. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.
0: 5-4 prowadzi Maja Chwalińska w pierwszym secie ćwierćfinału Rolanda Garrosa. No łatwo nie jest, bardzo ciężko, punkt za punkt. Trzymamy kciuki, żeby to wszystko poszło już z górki. Tutaj Radio SK 2, gramy Wam najlepszą polską muzykę. Zespół wideo na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry i mamy 2 minuty po 12.
17: No to gramy.

0: Ja myślałam, że to siatkarze swoimi meczami działają jak dreszczowcy, ale z tenisistami jest tak samo. Tiebreak mamy w pierwszym secie ćwierćfinału Rolanda Garrosa na tablicy wyników 4-3 dla Mai Chwalińskiej. No, trzymamy kciuki za nią. To na rozluźnienie atmosfery Nosel wkręca już teraz w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca.
2: Halo? Czy ja do pana Rafała się dotelefonowałam z rezerwacji parkingowej u nas?
3: Tak.
2: Danko Węglowo, Danko po tej stronie, proszę pana, bo widzę, że mąż pana wpisał na listę od piątku do niedzieli. A czy on coś wspominał, proszę pana, o komunii, czy nie?
3: Nic mi nie wspominał.
2: A, bo będziemy mieli komunię i szykują tutaj taki namiot ten, proszę pana, rozstawiany. I teraz tak, albo jeżeli pan nam zostawi kluczyki, no to możemy, proszę pana, w środku siedzieć, albo ja będę musiała mieć lawetę dla pana, ale to dodatkowo będę musiała panu policzyć.
3: Ale ja nie rozumiem, co, że siedzieć, gdzie mi w samochodzie?
2: Bo tak, rozstawimy nad parkingiem, proszę pana, namiot. Ten taki biały. I tam będzie uroczystości komunijne. I tak, mamy jeszcze przestrzeń, żeby tam postawić stoły, ale nie mamy przestrzeni, bo tam samochody będą stały. Nie mamy przestrzeni na siedzenie, więc albo będą, proszę pana, jeżeli pan się zgodzi oczywiście, siedzieć u pana w samochodzie i normalnie odbyć komunię, albo ja na lawetę wezmę pański samochód.
3: Jak ja mam 100 zł opłacić jeszcze kolejne za lawetę, to...
2: Proszę pana, laweta nie jest nam za darmo, bo musimy wyprowadzić auto, proszę pana, z parkingu, bo tam będzie komunia.
3: Ale to będę siedzieć w moim aucie i jeść tam.
2: A to
3: i
2: nie tylko
3: tak?
2: Pana aucie, proszę pana. Mam 20
3: osób. Ja się na to nie zgadzam tam.
2: Mam 20 osób na komunii, proszę pana.
3: Ja się na to nie zgadzam.
2: No to widzi pan, tutaj muszę potrącić panu za lawetę, żeby odstawić auto i później znowu odstawić, żeby przywieźć. Też muszę potrącić panu.
3: No to ja wolę zrezygnować i 50 zł zapłacę i...
2: A, czyli ma pan skreślać, tak? Z parkingu?
3: Tak.
2: Dobrze, to wszystko potwierdzi teraz Małgorzata.
4: Kochanie, zostajesz wkręcony w Radiu SK.
3: Oj, przepraszam. Nosel wkręca.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku i Artur Gadowski w Radiu SK2. Paryż może się okazać bardzo szczęśliwy dla Mai Chwalińskiej. Gra o półfinał French Open. Pierwszy set już ma, już jest jej. Teraz trwa walka o drugi z Rosjanką Kalińską. Na tablicy wyników 2-1 dla Polki. Idzie świetnie. Trzymamy kciuki, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Baranowski, Wiktoria Kida, Oskar Sims. Ich usłyszymy jeszcze przed godziną 13.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Popłyniemy razem.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie. Autopromocja.
2: Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacynt.

0: Nowa Konkolowa za przychodnią. Cyrk na wodzie.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: żebyście mieli czas popatrzeć sobie na kolory nieba. Tego wam życzę na ten długi czerwcowy weekend. Kaśka Suchacka popatrzyła sobie w górę dłużej, no i właśnie wyszedł jej ten kawałek. Niebo było różowe. Gramy wam w Radiu SK2 tuż przed godziną 13, a po 13 świeżynka od Dawida Podsiadło, która z pieca wyszła, no dosłownie, dzisiaj po północy. Premierowy Na Błysk zagramy wam w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
13: I po reklamie.
14: Dziś w Koninie czeka nas całkiem przyjemna pogoda. Po południu możemy liczyć na trochę słońca, ale chmury też się pojawią. Temperatura osiągnie 23 stopnie, więc będzie ciepło. Wiatr nieco powieje, ale nie powinien przeszkadzać w planach. Ciśnienie będzie stabilne, dlatego nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem sytuacja się zmieni, bo pojawią się opady deszczu, a temperatura spadnie do 22 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
15: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Na początek śmiertelny wypadek na S8. Ruch w kierunku Warszawy wstrzymany. Na wysokości Żabiej Woli doszło do zdarzenia samochodu ciężarowego z busem. Jedna osoba zginęła. Na miejscu pracują służby. Policja kieruje na objazdę. Cała Polska kibicuje. Po morderczym pierwszym secie Maja Chwalińska coraz bliżej półfinału French Open. Trwa drugi set w rywalizacji z Rosjanką Anną Kalińską. Na ten moment jest 5-2 dla Polki. Polka wygrała pierwszego seta 7-6. To spotkanie śledzi wciąż nasz reporter Michał Rawa.
16: Zgadza się. Wyglądało na to, że Maja Chwalińska szybko wygra pierwszego seta. Prowadziła w nim już 5-1. Niestety Anna Kalińska odnalazła się na korcie i zaczęła odrabiać straty. Skończyło się na tiebreaku, w którym górą była Polka. Świetną grą na paryskich kortach Maja Chwalińska zyskała uznanie w całej Polsce. Jej grę śledzą szczególnie młodzi adepci tenisa. Między innymi w klubie BKT Advantage z Bielska-Białej.
17: Jesteśmy i dzieciaki, i rodzice dzieciaków, które tutaj trenują w klubie. Jesteśmy bardzo podekscytowani, trzymamy kciuki.
18: Na pewno jest wzorcem, bardzo dużym wzorcem dla młodych.
19: Mocno kibicujemy!
16: I liczymy, że piękny sen naszej tenisistki w Paryżu będzie trwał.
15: A po zakończeniu meczu Polki z Rosjanką na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. To właśnie ze zwyciężczynią tego pojedynku w półfinale zagra Maja Chwalińska lub Anna Kalińska. W czwartek i piątek nieco taniej za benzynę, diesel bez zmian. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze. Benzyny 98 6 zł i 52 grosze. Z kolei olej napędowy zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 40 grosze.
8: SK2 News, Konin.
9: Jan Grzlaczyk. Nawet 8 tysięcy złotych na gromadzenie deszczówki mogą dostać mieszkańcy Wielkopolski. Dotyczy to zamieszkujących w domach jednorodzinnych. Będzie można kupić czy zamontować instalacje do zbierania wody. Nabór wniosków od 22 czerwca. Muzeum w Zakopanem będzie współpracować z Koninem. To za sprawą konińskiej pisarki Zofii Urbanowskiej, która pisała o Zakopanem w powieści Róża bez kolców. Prelekcja o związkach Zofii Urbanowskiej z miastem już 16 czerwca o 18.30 w CAP-ie w Koninie.
19: Obudził się we mnie niepoprawny optymista, ale jednocześnie kibic. Po tym braku awansu na mundial, po przegranej w towarzyskim meczu w niedzielę z Ukrainą 0-2, dzisiaj stoimy przed szansą oczywiście w meczu towarzyskim z Nigerią. Jak będzie? A niech Beroto wyśpiewa nam na początek tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.
20: 10 hitów.
21: 10 najlepszych polskich hitów.

Bajny, modlitwa o złoty deszcz w Radiu SK dawał u nas najlepsze polskie hity. 15 po 13 już na zegarkach, a jeżeli ktoś uprawiał modlitwę o nowy numer od podsiadło Dawida, no to chyba te modlitwy zostały wysłuchane, bo to na kilka dni przed startem trasy stadionowej, obrotowy tour, Dawid Podsiadło podrzuca nam kolejną muzyczną zapowiedź swojego nowego albumu. I tak po singlu Sezon, który miał premierę o dziko nocnej porze, teraz przychodzi czas na nowy kawałek. Kawałek Na Błysk, o którym sam Dawid Podsiadło mówi tak, i teraz uwaga, to będzie dokładny cytat z Dawida. To stosunkowo nowy tytuł utworu, który to ten utwór jest ze mną od paru lat. Jest tak z piosenkami, że czasami nie chcą puścić i przypominają się, mówią: hej, kiedyś mieliśmy fajne chwile, może pokażmy je wszystkim, baranie. Koniec cytatu. No i to jest właśnie ten dzień, kiedy ja już mogę wam z wielką frajdą zagrać nowy numer od Dawida Podsiadło. Na Błysk, tak się nazywa, i on już teraz w Radiu SK2. Róbcie głośniej.

0: Tak wyśpiewał Grzegorz Kawiński z zespołu Kombi i trudno się z nim nie zgodzić. To pokolenie w Radiu SK2 i każde pokolenie przy okazji ma swój wielki hit, do którego bardzo chętnie wraca wspomnieniami.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A teraz będziemy trochę kolorować rzeczywistość. Jeżeli komuś jest trochę szaro, trochę buro i ponuro dzisiaj, to ja wam zagram 2 plus 1, choć pomaluj mój świat. I to jest utwór, taki hymn lat 70., bo ten kawałek nagrał zespół 2 plus 1 właśnie w latach 70., a dokładnie premiera utworu miała miejsce w 1977 roku. Piosenka od początku wyróżniała się takim pogodnym, bardzo optymistycznym klimatem, co w tamtych czasach dla Polaków miało ogromne znaczenie. Choć dziś wielu osobom wydaje się, że był to wielki festiwalowy hit, no to powiem wam, że początkowo nikt nie przypuszczał, że piosenka stanie się aż tak ponadczasowa. Po niemal 50 latach od premiery Choć pomaluj mój świat wciąż regularnie pojawia się i na koncertach, a także w wykonaniach młodszych artystów, którzy kuszą się o swoje interpretacje i swoje wersje tego właśnie numeru. Ale jak to było z tym oryginałem? Jak brzmi oryginał właśnie z 1977 roku? Usłyszycie już teraz, więc śmiało róbcie głośniej, bo w Radiu SK2 2 plus 1 i Choć pomaluj mój świat.

0: drugim. 24 minuty i będzie godzina 14. Pamiętacie o gorącej polskiej 20? W piąteczek oczywiście gramy po godzinie 18, a w tym tygodniu Łukasz Zduńczyk zagra wyjątkowe notowanie prosto z naszego opolskiego studia, prosto z festiwalu w Opolu, więc mam nadzieję, że ta atmosfera wam się bardzo udzieli, ale oczywiście wy owe najnowsze notowanie jeszcze cały czas układacie i tworzycie, głosując na sk2.pl. A co ja wam będę o tym opowiadał? Posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
7: I po reklamie.

0: Do domów z betonu zaprosiła nas Martyna Jakubowicz na chwilę, muzycznie, we wielkim hicie. Tak wam zagrałem w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Po godzinie 14 będzie kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim i będzie Skąd to się wzięło, w którym mówimy o prostych wynalazkach codziennych, takich, które towarzyszą nam w każdych czynnościach, a rzadko zastanawiamy się, skąd one w ogóle do nas przyszły i jak to jest, że my je mamy. No to dzisiaj wyjaśnię, skąd się wziął długopis.
1: Reklama.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
7: jest! To będzie ostatnia reklama.
8: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
10: I po reklamie.
11: W Koninie popołudnie zapowiada się przyjemnie ciepłe, z temperaturą sięgającą 23 kresek. Możliwe są przelotne opady, ale nie powinny one zbytnio przeszkodzić w planach. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do 22 stopni. Jutro możemy spodziewać się ciemnych chmur, a termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Konin za godzinę.
12: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ona znowu to zrobiła. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Polka awansowała do półfinału tenisowego French Open. Po wyrównanym i wyczerpującym meczu pokonała Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach 7-6 i 6-3. Po wygranej Maja Chwalińska nie mogła uwierzyć w to, co się wydarzyło. Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Wiem, że się powtarzam, ale każdy mecz dla mnie jest tutaj szalony. Jestem bardzo wdzięczna. Dla Polki był to już 8 wygrany mecz w Paryżu. Z kim Maja Chwalińska powalczy o finał? Rozstrzygnie pojedynek Aryny Sabalenki i Diany Schneider. Ten mecz już się rozpoczął, a półfinały już jutro. 7 lat i 8 miesięcy więzienia za wypadek, w którym zginęło dwóch nastolatków. Jest wyrok za tragedię w Chełmie z marca ubiegłego roku. Oskarżony 20-letni Szymon C. prowadził pijany i przekroczył prędkość o 80 km na godzinę. Doszło do wypadku. W wyniku dachowania dwóch 18-latków znajdujących się w bagażniku zginęło na miejscu. W sumie w aucie znajdowało się wówczas 10 osób.
13: Na niekorzyść oskarżonego wskazują takie okoliczności jak znaczne stężenie alkoholu, ilość naruszonych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, skutek w postaci śmierci dwóch osób.
12: Uzasadniał sędzia Marek Woliński. Szymon C. ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok jest nieprawomocny. Robi to za darmo, by miasto było piękne. Pan Grzegorz kosi trawę w Lesznie już od 3 lat. Jak mówi, to lepsze niż siłownia.
1: No jest ważne dla mnie, żeby miasto Leszno pięknie wyglądało. Codziennie sobie poświęcam około 2 godzin i to robię dla przyjemności, żeby na przykład trzymać kondycję.
12: Jak słychać więc, w Lesznie bohater nie nosi peleryny, tylko kamizelkę z napisem kosza za darmo.
5: SK2 News, Konin.
10: Jan Grzelaczyk. Szybko i z jedną przesiadką mieszkańcy Konina będą mogli dojechać nad morze. Koleje Wielkopolskie od 27 czerwca uruchamiają nowe połączenie w weekendy z Poznania do Świnoujścia, Banana Lofry.
14: Wyjazd 6.12, przyjazd po 9 godzinie do Świnoujścia,
10: powiedział nam prezes Marek Nitkowski. Pawilony przy ulicy Błaszczaka wkrótce zostaną rozebrane. Inwestor będzie w tym miejscu budował bloki. Część terenu jest też własnością NTBS-u. Tam również będą budowane mieszkania, ale nie na sprzedaż.
0: W tej chwili już 2,5 minuty po godzinie 14. Grzegorz Chyży, Pod wiatr, potem Manam, potem Dawid Prosiadło i hymn tegorocznym męskiego grania. Tak otworzymy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A skąd to się wzięło? Dzisiaj będzie o tym, skąd się wziął długopis. Rafał Adamczak, dzień dobry.
15: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów.

0: Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka. Zawsze w tej relacji określonej w ten sposób muzycznie przez Monikę Brodkę się gubię i nie wiem w końcu, kto jest kim. To już 20 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wziął długopis? No właśnie, dzisiaj trudno wyobrazić sobie życie bez tego wynalazku, ale jego historia jest całkiem młoda. Przez wieki ludzie pisali piórami maczanymi w atramencie, później piórami wiecznymi. Problem był jeden, atrament często się rozmazywał, a pióra bywały niewygodne. Przełom nastąpił w 1938 roku, kiedy węgierski dziennikarz László Biró zauważył, że farba drukarska schnie szybciej niż zwykły atrament. Wpadł więc na pomysł, by wykorzystać gęsty tusz i maleńką kulkę umieszczoną na końcu wkładu. Kulka obracała się podczas pisania, pobierała tusz ze środka i przenosiła go na papier. I tak narodził się nowoczesny długopis. Początkowo był drogi, traktowany jako luksusowy gadżet. Dopiero po II wojnie światowej rozpoczęła się masowa produkcja, a długopis stopniowo wyparł pióro z biur, szkół i urzędów na całym świecie. Dzisiaj produkuje się ich miliardy rocznie i te miliardy wypisujemy. W czasach PRL-u ogromną popularnością cieszyły się długopisy produkowane przez firmę Zenit. Kultowy model z charakterystycznym przyciskiem był marzeniem wielu uczniów i urzędników. Co ciekawe, dla wielu Polaków słowo Zenit stało się wręcz synonimem długopisu, podobnie jak adidasy bywają używane na określenie butów sportowych. No i jeszcze mały rekord. Szacuje się, że przeciętny długopis potrafi narysować linię o długości nawet kilku kilometrów, zanim skończy się w nim tusz.
1: Skąd to się wzięło?

0: Taki klasyk, który jednoczy publiczność, jak pojawia się na koncercie jakimkolwiek, albo nawet jak pojawia się na jakiejś imprezie, nie? To też jest numer, który zakończył niejedną imprezę, był takim hymnem końca. Na pewno to przeżywaliście. Maryla Rodowicz, ale to już było w Radiu SK2 na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, spokojnie, jesteśmy przygotowani. Za chwileczkę Warius Manx i Kasia Stankiewicz i Kot bez ogona. 20 minut i będzie 15.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
6: i z fanami polskich piosenek.
7: Słuchaj już od jutra i oglądaj na Instagramie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Autopromocja. Reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
19: Jak tak, to Allegro.
20: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
21: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

0: Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: I po reklamie.

0: to bryska, kraksa, tak nazywa się ten numer, to jest SK2, tak nazywamy się my, u nas najlepsze polskie hity i zaraz 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku.
1: Reklama.
2: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga. Kilogram 9,99. A ketchup Kotlin. Jedynie 4,89. Kupując dwa.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: I po reklamie.
19: W Koninie dzisiaj po południu zrobi się ciepło, termometry wskażą około 23 stopnie. Niestety trzeba będzie przygotować się na deszcz, więc parasol może się przydać. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie w normie, co na pewno ucieszy spacerowiczów. Jutro nad miastem zagości więcej chmur, ale temperatura wzrośnie do 24 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, dlatego nie powinno być zbyt wietrznie. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
20: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Maja Chwalińska nie przestaje zachwycać. Jest już w najlepszej czwórce French Open. Dziś w ćwierćfinale pokonała Rosjankę Annę Kalińską. Polka rozmontowała tenis rywalki, komentował dziennikarz sportowy Super Expressu Michał Chojecki.
21: Rosjanka jest na pewno dobrą tenisistką, ale jest to taki tenis siłowy. Tam, jak ja to mówię, sprytna bestyjka Maja Chwalińska, nasza polska czarodziejka. No po prostu ją rozmontowała zmianą rytmu tymi dokładnymi skrótami, slajsami.
20: Koledzy Mai z beskidzkiego klubu tenisowego Advantage, między innymi Mikołaj Wrzoł, wybierają się do Paryża, żeby kibicować jej na miejscu.
22: Emocje są niesamowite, jesteśmy bardzo, bardzo dumni z Mai. Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać.
20: A Polka w półfinale zagra ze zwyciężczynią meczu Sabalenka-Schneider. Klaudia oddycha samodzielnie, właśnie wraca do Polski. Już w tej godzinie na lotnisku we Wrocławiu ma wylądować samolot z 24-letnią Wałbrzyszanką. Wraca z nią mama, która przekazała naszemu reporterowi najnowsze informacje o stanie dziewczyny.
23: Jak się czuje Klaudia? W zasadzie bez większych zmian. Jedynym plusem jest to, że Klaudia została odłączona od respiratora i oddycha samodzielnie.
20: Mówi mama Joanna Uciechowska. Transport zorganizował polski resort obrony. Na powrót Polki czeka już Wojskowy Szpital Kliniczny z Wrocławia, gdzie 24-latka trafi dzisiejszego popołudnia. Widowiskowe warsztaty dla strażaków Polaków w Bydgoszczy w kartodromie uwalniali poszkodowanych z przewróconych aut i rozcinali karoserię. Jak podkreślają organizatorzy, to szkolenie, na którym można popełnić błędy, by podczas prawdziwej interwencji ich unikać.
0: Mamy samochody na dachu, mamy samochody na boku, między drzewami, również mamy samochód ciężarowy. Próbujemy jak najbardziej realistycznie podejść do tego.
20: Mówi Marcin Zwolenkiewicz, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. W warsztatach wzięło udział 50 strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: SK2 News, Konin.
9: Jan Grzylaczyk. Pompa na Placu Wolności przed Konińskim Urzędem jest zdrojem ulicznym, z którego można pić wodę. Ale ci z niej pewiczanka, która zawiera więcej minerałów niż wiele wód źródlanych. Za darmo pewiczanki można się napić przy domach towarowych Centrum, na Zatorzu i na 5. osiedlu. Szlesin gotowy na turystów. W mieście czeka jedna z największych plaż w regionie tuż przy marinie i druga mniejsza w parku. Jeszcze w czerwcu Garmin Triathlon, a z początkiem lipca Dni Szlesina. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
18: 3 minuty po godzinie 15, to jest K2. Gramy najlepsze polskie hity, wiadomo, a wy jak tam już po pracy? Już jest długi weekend? To może tylko czwarteczek wolny, na piątek trzeba będzie wrócić do pracy, a sobota, niedziela znowu wolne, a może jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja. Ciekaw jestem, jak to u was wygląda. Sanach, hip hip hura, taki będzie początek muzyczny tej godziny, a potem Wiktor Waligura i Dry School, a także w kolejce Ania Karwan z nowym numerem i Robert Chojnacki z Andrzejem Piasecznym. Rafał Adamczak, dzień dobry.

płyty Saxon Sex, Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, Prawie do nieba. Na ubiegłorocznym festiwalu w Opolu, między innymi 35-lecie tego albumu obchodziliśmy. Był koncert jubileuszowy tej właśnie płyty z rewelacyjnym koncertem Roberta Chojnackiego i Andrzeja Piasecznego. W tym roku będą też inne jubileuszowe koncerty, chociażby koncert 45-lecia zespołu Lady Punk, jeżeli chodzi oczywiście o festiwal w Opolu, oraz koncert zatytułowany Autobiografia. To będzie jubileusz Bogdana Olewicza, a jeszcze święto kabaretu Neonówka, tak zupełnie przy okazji się szykuje. Koncert debiutów, koncert premier, super jedynek. No dużo się będzie działo. Będziemy na pewno wszystko relacjonować wam w Radiu SK2, bo my na festiwal do Opola oczywiście się wybieramy i oczywiście zapraszam na specjalny program, który zagramy w piątek z naszego opolskiego studia, które będzie przy Filharmonii Opolskiej, gdzie będziemy gościć gwiazdy, gdzie będziemy gościć słuchaczy. Mam też nadzieję, że wy nas w tym studiu odwiedzicie. 17 po 3 już, środa, 3 czerwca, teraz Ania Dąbrowska i porady na zdrady.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Tak zwany nowy perfekt z Łukaszem Drapałą na wokalu też się pojawi w czasie tegorocznego festiwalu w Opolu i na pewno zagrają. Wszystko w ramach koncertu Autobiografia jubileuszu Bogdana Olewicza. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity, 15.30 na zegarkach. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, wyjazd z Krakowa lada moment może zostać mocno utrudniony. Dziś od 16 do 18 przeciwnicy budowy trasy S7 organizują protest. Mają zablokować zjazdy z autostrady A4 na ulicę Wielicką i Zakopiańską, a także samą Zakopiankę w miejscowości Gaj. 12 rodzin z Balcarzowic poszkodowanych przez trąbę powietrzną jeszcze dziś otrzyma pomoc doraźną. To 8 tysięcy złotych na najważniejsze bieżące wydatki. Urząd Gminy dostał na to 96 tysięcy złotych. Specjalna komisja prowadzi wciąż oględziny szkód i przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia pieniędzy na odbudowę domów i budynków gospodarczych. Przypomnę, w minioną sobotę przez wieś Balcarzowice przeszła trąba powietrzna. Uszkodziła tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Na Podkarpaciu rozpoczęło się obrączkowanie młodych orłów przednich. Ptaki otrzymują specjalne obrączki z nadajnikami. Dzięki nim naukowcy śledzą losy orłów po opuszczeniu gniazda. Dodajmy, w Polsce gniazduje około 35 par orłów przednich. Ponad 2/3 z nich występuje właśnie na Podkarpaciu.

0: 20 minut i będzie 16, to Demono i póki na to czas. To jest SK 12, najlepsze polskie hity. Dzisiaj gramy towarzysko z Nigerią. O 20.45 początek meczu, pierwszy gwizdek. Gramy na Narodowym w Warszawie, ale jest mała afera i zamieszanie wokół reprezentacji Nigerii, bo mają problem ze swoim sprzętem. Otóż przyleciały skrzynie, ale klucz do skrzyni został w Londynie. Nieźle, co? Słuchajcie, jest rozwiązanie. Już teraz może niech zgłoszą nieprzygotowanie, brak stroju i po co to? No może ten wieczór spędzimy zupełnie inaczej.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej.

0: Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
4: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i zegar. A nasz zegar pokazuje, że zbliżamy się do godziny 16. Punktualnie o 16 będą najświeższe newsy, potem oczywiście znowu przyjemnie, muzycznie. Patrycja Markowska, której w Opolu festiwalu, który startuje już jutro, nie zabraknie. Ona tam wystąpi razem z Andrzejem Krzywym i Kamilem Bednarkiem. Taki będziemy mieć muzyczny początek kolejnej godziny, ale też po 16 tradycyjnie Jarząbek, dzisiaj z ważną prawdą, szczególnie dla młodych par.
1: Reklama.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
9: Dziś po południu w Koninie zrobi się nieco wilgotno, bo przewidujemy drobne, przelotne opady. Temperatura będzie przyjemna, bo słupki rtęci pokażą około 22 kresek. Wiatr południowo-zachodni, lekki, nie będzie przeszkadzał w codziennych aktywnościach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu. Jutro natomiast spodziewamy się lekkiego zachmurzenia, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
10: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nawałnice przechodzą przez Śląsk. Oberwanie chmury i silne ulewy występują teraz m.in. w Rudzie Śląskiej i Gliwicach. Na linii nasza reporterka Natalia Czarnuch.
11: Tak, jestem.
10: Gdzie przechodzą teraz burze?
11: Grzmoty słychać już też w stolicy województwa śląskiego, w Katowicach czy w Zagłębiu. Tutaj ciemne chmury nagromadziły się m.in. nad Sosnowcem i Dąbrową Górniczą. Z kolei w Rudzie Śląskiej opady deszczu komplikują już powoli sytuację na drogach. Ściana deszczu i woda w kolejnych nie ułatwia zmotoryzowanym przejazdu. Kierowcy muszą zachować ostrożność za kółkiem, szczególnie, że w regionie trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Według radaru burzowego nawałnice dziś przejdą przez całe województwo śląskie.
10: Wyjazdy na długi weekend z lekką oszczędnością. O grosz mniej za 95, 2 grosze w dół za 98, diesel bez zmian.
12: Fajnie, że na ten dłuższy weekend cen nie podnieśli. Mało tego, fajnie, jakby zostawili te ceny na całe wakacje.
13: Bardzo się cieszę, że nie poszły w górę te ceny.
10: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. W czwartek i w piątek, przypomnę, litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, 98 6 zł i 52 grosze, a diesla 6 zł i 40 grosze. Sensacja na kortach Rolanda Garrosa. Aryna Sabalenka przegrywa z Dianą Schneider 6-3, 5-7 i 0-6. W półfinale wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Mają Chwalińską. Przypomnę, wcześniej Polka w ćwierćfinale pokonała Rosjankę Annę Kalińską. To nie dzieje się naprawdę, mówił tuż po meczu prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
14: Jestem w szoku, aż żałuję, że nie byłem od początku, ale po prostu po drodze śledziłem, bo jeszcze inne rzeczy dzieją się w mieście, no ale to jest przebój. No i tylko się cieszyć, że tak się to rozwinęło. W imieniu mieszkańców mogę powiedzieć, że jesteśmy dumni.
10: Półfinałowy mecz z udziałem Mai Chwalińskiej już jutro. Finał turnieju z kolei zaplanowano na sobotę 6 czerwca.
5: SK2 News, Konin.
15: Jan Grzylaczek. Gruntownie przebudowany baśniowy dworek w Golinie otwarty. Odnowione przedszkole będzie mogło przyjąć około 120 dzieci. Całkowicie zmieniła się funkcjonalność budynku. Wszystkie sale dla dzieci znalazły się na parterze. Zbyt mała liczba opadów doprowadziła w Wielkopolsce do obniżenia poziomu wód gruntowych. To tak zwana niżówka hydrogeologiczna.
16: Niżówka hydrogeologiczna jest ostatnim etapem suszy jako zjawiska naturalnego.
15: Tłumaczy Małgorzata Woźnicka z Państwowego Instytutu Geologicznego.
0: 2,5 minuty po godzinie 16. No to na weekend! A nie, jeszcze za chwilę, nie, tak? To dobrze, to jeszcze trochę popracujcie. Ja wam będę dobrze grał, będzie Roxana Węgiel, Budka Suflera wrzuci piąty bieg, a Patrycja Markowska zaśpiewa jeszcze raz na otwarcie tej godziny z najlepszymi polskimi hitami. No i Jarząbek będzie z prawdą, ważną dla par młodych. O ryzyku kontroli skarbowej będzie po weselichu. Takie rzeczy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jak się długi weekend zaczyna, to wiadomo, że można sobie podśpiewywać albo nawet powiedzieć, że dobrze jest jak jest, prawda? Roxana Węgiel w Radiu SK2. Zaraz Metzner, będzie Ania Wyszkoni, będzie Depres, będzie Sylwia Grzeszczak, a teraz będzie Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Uwaga, para młoda, można się zdziwić. Po weselu skarbówka coraz częściej zagląda do kopert ślubnych. Wesele to jest wyjątkowy moment. Wzruszenie, zabawa, no i oczywiście prezenty. Najczęściej w formie kopert z gotówką, ale warto wiedzieć, że te pieniądze to w świetle prawa darowizna, a darowizny podlegają konkretnym przepisom podatkowym. Jeśli ktoś przekaże nam więcej niż określony limit, to musimy zgłosić to do Urzędu Skarbowego. Przykład. Od najbliższej rodziny możemy przyjąć do 31 tysięcy złotych w ciągu 5 lat bez podatku, ale od dalszych znajomych limit to już tylko nieco ponad 5 tysięcy złotych. Jeśli przekroczymy ten próg, konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza i złożenie go w urzędzie w określonym w czasie. W przeciwnym razie możemy zapłacić nawet 20% podatek, a do tego grożą też dodatkowe sankcje. Więc jeśli planujecie wesele, warto mieć z tyłu głowy, że nawet po najlepszej zabawie mogą was czekać formalności z urzędem. A nawet jeżeli o tym zapomnicie, to skarbówka ma to do siebie, że potrafi o sobie przypomnieć.

0: Golec Orkiestra BDS i Gromi Grunty w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity i już prawie 16.30, zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Ciężko chora Klaudia jest już w kraju. Samolot transportujący 24-latkę z Pekinu wylądował już we Wrocławiu. Transport do Polski zorganizował resort obrony. Teraz Klaudia trafi do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Do tematu będziemy wracać. To może być poszukiwany od wczoraj mężczyzna. W Jeziorze Solińskim zlokalizowano ciało. Służby ratunkowe przeszukiwały akwen po tym, jak wczoraj wieczorem mężczyzna skoczył z zapory do jeziora. Dziś w akcję poszukiwawczą zaangażowano podwodnego drona. Obecnie służby próbują wydobyć ciało z wody. Wśród atrakcji czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. 19 i 20 czerwca pierwsze warszawskie targi obronne w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.

0: Chciałoby się teraz tak zakrzyknąć i wszyscy razem, bo założę się, że było śpiewane. Ten numer ma to w sobie, że porywa. No, śpiewania szczególnie. Bajm, ta sama chwila w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Pamiętajcie, że jutro już startuje festiwal w Opolu, który będziemy dla was relacjonować i w piątek specjalny program na żywo z Opola właśnie. Nasze studio będzie przy Filharmonii Opolskiej. Jeżeli to wam po drodze, zaglądajcie, wpadajcie, spotykajcie się z nami. Gwiazdy przyjdą na pewno. To wszystko usłyszycie w Radiu SK2 i na pewno klimat Opola złapiecie. Obiecuję. Jonathan, Bledka i Gips, rusz już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.

0: patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, bo boli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: to Monika Lewczuk, zabiorę cię stąd i ten tytuł. I całą tą piosenkę dedykuję tym, którzy chcą już być zabrani z pracy, oczywiście na długi weekend, na wolne, żeby odpoczywać i żeby było fajnie. To mnie Monika Lewczuk też stąd zabiera, ale ja spokojnie zostawiam was w towarzystwie Kamila Kowalskiego, który po godzinie 17 odpowiednio się wami zaopiekuje, tak żebyście dobrze ten długi weekend rozpoczęli i dobrze w niego weszli. Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro i w piątek słyszymy się w specjalnym programie prosto z naszego opolskiego studia, gdzie zagramy specjalny program, ale będzie fajnie, będą opolscy goście, będzie klimat festiwalu i to wszystko w Radiu SK2.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko ma.

0: będzie. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: I po reklamie.
8: Wieczorem w Koninie zapowiada się ciepło, termometry wskażą 21 kresek. Niestety deszcz będzie towarzyszył nam przez większość wieczoru, więc warto mieć pod ręką parasol. Na szczęście jakość powietrza pozostanie w normie, a stabilne ciśnienie nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Jutrzejszy dzień przyniesie poprawę pogody. Będzie pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Tyle teraz, kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
9: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Polacy ruszyli na długi weekend. W miastach i na drogach wyjazdowych spory ruch. Tak jest m.in. w Warszawie. W stolicy sytuację monitoruje nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Zapchana jest m.in. Wisłostrada w kierunku Żoliborza i dalej siódemka w kierunku Trójmiasta. Stoi warszawski odcinek trasy S8. Do tego utrudnienia po tragicznym wypadku niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Zwolnić trzeba też na Puławskiej w kierunku Piaseczna i na dojeździe do S17, czyli trasy na Lublin.
9: Z centrum kraju przenosimy się na południe. Kierowcy w Małopolsce, poza komunikacyjnym szczytem, muszą się mierzyć z utrudnieniami związanymi z protestem przeciwników trasy S7. Tu sytuację śledzi dla nas Ula Bienia-Niesyczyńska.
11: Protesty przeciwników budowy S7 trwają w trzech miejscach, na dwóch węzłach autostrady A4 i na Zakopiance, mówi Iwona Szelichiewicz z wojewódzkiej policji.
12: Pierwszy przy zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, następnie na ulicy Zakopiańskiej w Opatkowicach oraz w miejscowości Gaj w gminie Mogilany.
11: W korkach postoicie też bliżej centrum Krakowa oraz w Nowej Hucie. Na mapach jest wręcz czerwono.
9: Zarówno protesty, jak i utrudnienia w zatorze mają potrwać do 18. Powalone drzewa, zalane ulice i lokalne podtopienia. Przez Śląsk przechodzą nawałnice. W Rudzie Śląskiej tylko przez ostatnie 2 godziny strażacy wyjeżdżali ponad 40 razy.
13: Różnego rodzaju zdarzenia, między innymi również wiatrołomy, powalone drzewa. Mamy zalaną jezdnię.
9: Relacjonuje Dawid Strączak ze Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Dodajmy, do wieczora w regionie obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń IMGW przed burzami. Największy turniej piłkarski dla młodzieży przedłuża termin na zapisy. Chodzi o turniej z Orlika na stadion, w którym mogą wziąć udział drużyny z całej Polski. Termin zgłoszeń przedłużono do końca czerwca, mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu, organizatora turnieju.
14: Mamy sporo właśnie zapisów z terenów tak zwanej Polski powiatowej, natomiast w miastach zdecydowanie mogą jeszcze te drużyny się zapisywać.
9: A nagrodą główną jest wyjazd na zgrupowanie do zagranicznego klubu. Zapisy na stronie z Orlika na stadion.pl.
1: SK2 News Konin.
15: Jan Grzylaczyk. 30 drzew i 630 krzewów nasadzonych zostanie na skwerze Solidarności z narodem ukraińskim. W ramach projektu na skwerze nasadzonych zostanie 9 głogów, 8 klonów, 2 jarzęby, 5 sosen i 6 olsz. Ponadto kilkaset krzewów, m.in. róż czy jałowców. Do 10 czerwca potrwają utrudnienia na drodze powiatowej prowadzącej ze Ślesina przez Wąsosze do Łężyna. Trwa tam remont nawierzchni. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.
16: Razem z wami. Stoimy w korkach, ale też i korki otwieramy, bo jesteśmy gotowi. Najwyższy czas rozpocząć to, co my Polacy lubimy najbardziej. Była majówka, to zaczynamy sezon na czerwcówkę z tym, co najlepsze w SC2.
1: Najlepsze polskie hity.
17: Polskie hity. Polskie hity.
1: SK2.
16: SK2. Bez pośpiechu. Na dzień dobry, Kortes Kowalski, witajcie.
18: Pamiętam, jak mówili na mnie,

Warius Manx w SC2. Zabij mnie. Ale nie wiem, gdzie są te klucze. No zabij mnie, nie wiem. Na śmierć nie wiem. Tak dzisiaj mówili w nigeryjskim sztabie przed towarzyskim meczem z Polską. Niezłe zamieszanie, mecz za 4 godziny, a chłopaki z Nigerii przylecieli do Polski i zapomnieli zabrać ze sobą kluczy do skrzyni ze sprzętem treningowym. No powiem wam, że nie chciałbym być na ich miejscu, ale teraz już nie będę narzekał, jak zapomnę kluczy do auta przed domem. SK2. No bo każdemu zdarza się zapomnieć kluczy, nie, ale żeby lecieć po nie tyle tysięcy kilometrów.

0: bez ciebie tu.
1: Wilki w SC2. Ciekawe, gdzie teraz się odnajdziemy.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: I lądujemy z pierwszym Polakiem, Mirosławem Hermaszewskim, w kosmosie, bo mamy rok 1978, w którym też kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz jako pierwsza kobieta w historii samotnie opłynęła jachtem kulę ziemską. I jej, i Jagi Maryli Rodowicz trzeba było w tym roku wielkiej wody, bo to właśnie 48 lat temu powstał ten wielki hit wokół Mazurskich i Kaszubskich jezior. Hit o tym, żeby nigdy się nie poddawać przeciwnościom losu. Dwa lata temu również powstała odświeżona Wielka Woda, którą Marylka nagrała w duecie z Dawidem Kwiatkowskim, ale teraz...
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Maryla Rodowicz i w oryginale Wielka Woda w SC2.

0: Jak ktoś nie prowadzi auta, może zajrzeć do gorącej polskiej dwudziestki. Tam można głosować właśnie na ten numer. A to zajmie...
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
3: i z fanami polskich piosenek.
2: Słuchaj już od jutra i oglądaj na Instagramie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
10: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
12: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
16: I po reklamie.

0: Bardzo fajna okazja, świetna nawet bym powiedział, aby długi weekend właśnie rozpocząć może nocnym wypadem na miasto w SC2 z Demono teraz i najlepszymi polskimi hiciorami. Stawiamy stopę w stronę czerwcówki, a te procentowe stópki już za chwilę w Newsach Eski 2 o 18.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: I po reklamie.
0: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest oficjalna propozycja utworzenia nowej, stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Minister obrony przekazał ją szefowi Pentagonu.
11: Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces.
0: Mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, po zamieszaniu w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju, Donald Trump poinformował, że USA wyśle do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. Nie ma żadnego powodu, by zmieniać poziom stóp procentowych, mówił prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na konferencji po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ta kolejny miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Przypomnę, główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. Dziś na PGE Narodowym kolejny towarzyski mecz polskiej reprezentacji. Pierwszy gwizdek spotkania Polska-Nigeria o 20:45.
12: Wołali na ciebie, Kuba, na boisku Messi?
13: Aż tak to nie, bo ja tam z tyłu przy samej bramce stałem.
12: Urodzony piłkarz. A przy samej bramce, czyli co, bramkarz?
13: No bramkarz. Postura nie wskazuje, ale to... wolę się raz na 10 minut szybko rzucić, niż tak biegać cały czas.
12: Albo wiesz, jak odpowiednio łapać piłeczki.

0: Na dzisiejszy mecz szaliki przygotowane, koszulki też już wyprane. Przyda się też coś do schrupania, bletkę Oskar Cyms i inne najlepsze jak ten Krzysztof Krawczyk, który też pewnie kiedyś chciał być piłkarzem. Witajcie w SC2.
1: Chciałem być marynarzem.

0: Przy takich hitach świetnie również jeździ się na rowerze. Dzisiaj zresztą jest dzień roweru, Bledka i dwa dni w SC2, no ale też mamy nowe przepisy. I sypią się nowe mandaty za brak kasku u dzieciaków. Bo to już od dzisiaj, no, już od dziś. Jak ktoś nie ma 16 lat, musi mieć na głowie kask, jak jedzie hulajnogą czy nawet rowerem, bo inaczej...
1: Mandat! Mandat!
2: SK2.
0: No i to 100 zł tego mandatu. Ale czy mały, czy duży, czy młody, czy stary, warto mieć na głowie kask, żeby jej nie stracić. No chyba, że ktoś jest kask-aderem. Wideo w SC2.

0: Rozpędzony Oskar Cyms w SC2, ale zwalniamy. Mamy sygnały od słuchaczy SK2, od was, którzy wybieracie się na czerwcówkowe wyjazdy. A4, trasa Wrocław-Legnica, S5, Leszno-Wrocław, S8, Piotrków-Trybunalski-Warszawa. Tutaj drogowe zamieszania i kłopoty. Bez problemu, za to w odpowiedni klimat wprowadzi nas teraz Marisa.
1: SK2.
0: Dla tych, którzy stoją w korkach, dla tych, którzy jadą, no i dla piłkarzy, bo oni też będą stać dzisiaj w korkach.

0: Babie Lato w SC2, a tutaj nie trzeba aż czekać do lata czy do jesieni, bo grzybiarze donoszą o udanych zbiorach. No, pierwsi miłośnicy zbierania grzybów meldują, że w lasach pojawiły się koźlarze. A kto jak kto, ale w znajdowaniu grzybów to my jesteśmy kozaki.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
2: I po reklamie.

0: Jaki jest cel długo-weekendowej podróży? Dom nad wodą i PZWST2. Sporo wody wzdłuż wschodniej granicy. Tutaj nieźle leje i grzmi gdzieniegdzie. Weekend rozpoczyna się deszczem, a reszta może rozpalać grille. Za chwilę 19:00 WST2.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Arleta Janiak, witajcie. Miłośnicy dobrych europejskich filmów powinni wybrać się 19 czerwca do kina Oscar, w którym w ramach spotkań kina Konesera będzie można zobaczyć włoską produkcję Takie jest życie. Pokaz odbędzie się w klimatycznej sali filmowo-kawiarnianej w kinie Café. Takie jest życie to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca historia, która rozgrywa się na słonecznym wybrzeżu południowej Sardynii. Efisio Mulas, żyjący po swojemu pasterz, musi nagle stanąć do nierównej walki z bezkompromisowym deweloperem. Niespodziewany najeźdź chce zamienić jego dom i ziemię w luksusowy kurort. Gdy w grę wchodzą milionowe oferty oraz nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, drobny konflikt przeradza się w pełną emocji, ale i komediowego absurdu batalię. W centrum tej historii znajduje się Francesca, córka pasterza rozdarta między obietnicą zmian a rodzinnymi relacjami. Takie jest życie 19 czerwca o godzinie 18 w kinie Café.
0: I mamy 19. Długiego rozpoczynającego się weekendu z Eską 2. Modowe będą przeboje. Podróże w czasie i nie jeden z 10, ale o wiele więcej tego, co w Esce 2, najbardziej polskim radiu, najlepsze. Hity jak złoto.
8: Najlepsze polskie hity.
9: Polskie hity.
8: Eska 2.
0: Eska 2. Kowalski, witajcie, a długi weekend... lalalujemy razem z mrozem. Będzie gorąco.

Takie małe, a takie fajne. Małe szczęścia. Małe szczęścia, Wesce 2, krótkie spodnie, ale takie, żeby było wygodnie. Kolorowa prasa donosi, czytam tutaj. Najmodniejsze spodenki na lato 2026. Takie, jakie ma Anna Lewandowska. W upalne dni będą królować shorty, czyli shorty w piżamowym klimacie. Paski. Po prostu będziemy może mogli sobie iść na plażę w piżamie. Tylko trzeba uważać, bo łatwo w takiej piżamie zasnąć na słońcu. Eska.

0: Sylwestry, dwa najlepsze polskie hity na długi czerwcowy weekend. Jedziecie po horyzontu kres? To teraz w ogóle ja was zapieram w zupełnie inne miejsce.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I to za którym, ojejku, horyzontem jesteśmy i gdzie lądujemy? Lądujemy na stacji benzynowej. Jesteśmy po częściowo wolnych wyborach w Polsce. U naszych sąsiadów runął mur berliński przed chwilą, czyli 1989 rok. Wtedy benzyna nie była taka droga jak teraz, ale zlikwidowano na nią kartki. No i można było tankować, a potem wsiąść na mechanicznego rumaka i słuchać ulubionego hitu, na przykład jadąc komarkiem, który powstał nie 37 lat temu, ale hit idealny do tego, żeby jechać MZ-ką albo komarkiem, albo właśnie Harley'em, moim, Jam.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Hymn każdego motocyklisty. To co, wsiadamy na maszynę? Totalny luz.

0: Maciej Musiałowski i Flora.
1: SK2.
0: Teraz facet, który zaczął niezły sezon na single. Ten, co teraz puszczę, zapowiada jego kolejny album. Cyk. Na razie jednak przygotowuje się do obrotowej, jak diabelski młyn, trzydniowej trasy koncertowej. A u niego na koncertach wszystko jest na błysk. Dawid Podsiadło i gorąca premiera na błysk w SC2.

0: Cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. To będzie ostatnia reklama.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
2: Jak tak, to Allegro.
4: I po reklamie.

0: Podczas podróży na długi weekend różne rzeczy przydarzyć się mogą, ale pamiętajcie, jesteście niepokonani. Perfekcyjni Agoni, grupa Perfect, Wesce 2, za chwilę 20 i wracamy do tego, co mamy dla Was najlepsze.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Emilia Czerniejewska, a ja zapraszam Was do Goliny, a tam daj rzeczom drugie życie. Na placu Kazimierza Wielkiego odbędzie się Pchli Targ. To idealna okazja, aby przewietrzyć szafy, piwnice i strychę, a dla kupujących szansa na znalezienie prawdziwych perełek z duszą. Na stoiskach będzie można znaleźć używane rzeczy i przedmioty domowe, książki, zabawki, ubrania i dodatki, a także rękodzieło. Każdy uczestnik musi zapewnić sobie we własnym zakresie koc lub stolik do ekspozycji towarów. Wydarzenie, które odbędzie się 21 czerwca od godziny 10 do 14, ma na celu nie tylko handel, ale przede wszystkim integrację lokalnej społeczności w miłej, sąsiedzkiej atmosferze przy kawie i ciastku. To także realny krok w stronę dbania o środowisko poprzez ograniczenie odpadów. Jak głosi hasło wydarzenia, razem tworzymy lepszą przyszłość, więc jeśli lubicie pocieszać oko perełkami, koniecznie zaglądajcie do Goliny.
0: Siroba, wieczór. Tutaj się wszystko zgadza. Zaczynamy długi weekend, jak najbardziej, ale nie wszyscy poza domem, w domu też. Można złapać za pędzel, zrobić mały remont, ale można też dać w pędzel. To dopiero za chwilę, na początek malujemy z farbą i pozostałe WSC2.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: prawie kwadrans po 20. Wiktor Waligura. Pory roku mamy 4. Teraz jeszcze wiosna, ale od jutra w Opolu lato. Tutaj startuje najbardziej biało-czerwony muzyczny festiwal polskiej piosenki, czyli tej, która króluje też przede wszystkim w SC2. Dlatego jutro Rafał Adamczak pakuje się z Łukaszem Zduńczykiem, już mi mówili, jadą do Opola, a w piątek rozkładają studio przed Filharmonią Opolską, studio SK2. I tu możecie razem z nimi poprowadzić program, tak, na żywo, w piątek SK2 gra po polsku razem z wami, ze stolicy polskiej piosenki.
1: SK2.
0: W mobilnym studiu SK2, jak i na opolskiej scenie, spotkacie też gwiazdy, między innymi ona, Patrycja Markowska.

0: Ewa Farna, nie ma żadnego problemu. Westy 2 tańczymy w ten długi weekend do najlepszych polskich hitów, ale też czasami różne rzeczy, ciekawe jubileusze wypadają. 3 czerwca 1994 roku wyskoczyło mi w internecie, bo jest rocznica. Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek znanego teleturnieju. Dokładnie, to jest 1 z 10. Patrzcie, ile to już lat, ale oglądam czasami, powiem wam, że prawdziwi debeściasy to są ci, którzy cały czas biorą wszystko na siebie. Ciekawe, czy tak samo mówią w restauracji, gdy trzeba zapłacić rachunek. Na siebie. SK2. To co, gramy dalej najlepsze polskie hity?
1: Dobrze.

0: Maciej Skiba woła w SC2, głośno też wołają kibice na Stadionie Narodowym, bo to już za niecałe 10 minut zacznie się mecz Polska-Nigeria towarzyski. A że nasi chłopcy są bardzo towarzyscy i gościnni, to na pewno nie pozwolą, aby goście z Nigerii wyjechali z Polski bez pamiątki pod postacią choć jednej bramki. A za chwilę strzelamy dalej najlepsze polskie hity, między innymi będzie strzelać klisze Karolina Stanisławczyk w SC2.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
6: i z fanami polskich piosenek.
7: Słuchaj już od jutra i oglądaj na Instagramie SK2.
1: SK2. SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Autopromocja. Reklama.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 20.

0: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
7: I po reklamie.

0: przy takich hitach to jest niemożliwe, żeby ten czerwcowy weekend długi się nie udał. A przed nami jeszcze 4 dni. Oszczędzajcie siły, nie rozładowywujcie od razu baterii, a będziemy je ładować. Jutro razem w SC2 od 9, a za chwilę 21. I potem Siłacz Rozynek oraz Urszula na początek z czymś na sen.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie 4-paki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Emilia Czerniejewska, a tym razem Bulwar Nadwarciański w Koninie ponownie stanie się kulinarnym centrum pełnym aromatów i smaków z różnych stron świata. Przed mieszkańcami i gośćmi 3 dni wyjątkowej podróży przez najciekawsze kuchnie i street foodowe inspiracje. Na uczestników czekać będą potrawy inspirowane kuchniami wielu krajów, od dań pikantnych i orientalnych po klasyczne smaki kuchni europejskiej i amerykańskiej. W festiwalowych food truckach i stoiskach pojawią się m.in. tacos, burgery, makarony, owoce morza, azjatyckie specjały, słodkości oraz autorskie propozycje kucharzy z całej Polski. Festiwal Smaków Świata to wydarzenie dla wszystkich miłośników dobrego jedzenia, rodzinnych spacerów, letniej atmosfery nad Wartą. Od 12 do 14 czerwca koniecznie zaglądajcie na Konińskie Bulwary.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

de survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: 2.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i